0: Jazz Orkiestra już nie śpi, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje już nie śpi, Słoneczna Brygada zaczyna dzień od oglądania karnych w meczu Holandia-Maroko i co? I
1: kto?
0: Powiemy tak, Holandia żąda reasumpcji, a szczegóły za chwilę. Witamy gorąco, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Dworkiewicz.
2: Dzień dobry.
0: Na zegarach już 6:00.
2: No to jeszcze powiedzmy, że mamy dzisiaj 30 i ostatni dzień czerwca i to jest wtorek, a zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Wieczorny pożar w pociągu na Podkarpaciu, ewakuowano około 250 pasażerów. Przez upały także i dziś mogą być utrudnienia na kolei. Koniec spekulacji, Robert Lewandowski oficjalnie w Chicago Fire. Wieczorem strażacy ugasili pożar, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. W wyniku zdarzenia lekko podtruł się dymem maszynista. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać wczoraj ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii, które spowodowały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także dziś pasażerowie muszą się liczyć z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
4: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ale w Polsce nie tylko upały, także burze. Nawałnice przeszły m.in. przez Opolszczyznę. Strażacy dużo pracy mieli głównie w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim. W Balcerzowicach na przykład wiatr zerwał plandekę z dachu budynku uszkodzonego podczas majowego tornada. W Michałkowicach z kolei przewracające się drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. Stało się. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Jest nim Chicago Fire. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski, napisał klub w internecie. Chicago Fire chce zrobić z Lewego swoją największą gwiazdę i wokół niego budować zespół. Zaproponował mu gwiazdorskie warunki. Według nieoficjalnych informacji Robert dostał 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon. Za oceanem lepiej zarabia tylko Leo Messi. I jeszcze najświeższe informacje z boisk Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Holandia jedzie do domu. Przegrała z Maroko po serii rzutów karnych. Podobny los spotkał Niemców, którzy także po karnych przegrali z Paragwajem.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
5: Złote przeboje w drodze.
7: Będą kolejne miejsca dla samochodów i chodniki w Białymstoku. Rozpoczyna się przebudowa fragmentów ulicy Żurawiej i Skorupskiej. Łącznie powstaną tam 72 nowe miejsca parkingowe. Zanim będą gotowe, trochę trzeba będzie poczekać, bo finał robót planowany jest na koniec listopada.
6: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Nadal będzie upalnie, ale temperatura nie będzie już tak ekstremalnie wysoka, bo w planie na dziś jest do 30 stopni. Tyle po godzinie 13 będą pokazywały białostockie termometry. To wciąż bardzo ciepło, warto więc o siebie dbać i pamiętać o nawodnieniu. Dodam jeszcze, że synoptycy prognozują na dziś w regionie sporo słońca, choć chmury też będą się pojawiać nad głowami.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i oznajmiamy, że po szóstej będzie coś dla tych, którzy w wakacje spotkali już syrenę i czują, że musi być kosmiczny podryw.
3: Po szóstej będziemy też wspominać kosmicznie fajne pierwsze wakacje bez rodziców. To jest wasza słoneczna brygada, która was budzi we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty po szóstej gramy na to, jak na lato gra Snap.

0: 10 minut po godzinie 6, to jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. Dzisiaj mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Odpływamy w marzeniach gdzieś daleko, daleko od roboty, prawda? A co tam mamy ciekawego w kalendarzu?
1: 43 lata temu z taśmy zjechała ostatnia syrenka. No. Łącznie wyprodukowano ponad 500 000 sztuk tego wozu. Ja,
2: piękny.
1: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Asteroid.
2: Tak, gdybyście potrzebowali takiego kosmicznego tekstu na wakacyjny podryw, to służymy pomocą. Uwaga, tak się mówi. Jesteś moją asteroidą, bo odkąd cię spotkałem, kręcę się tylko wokół ciebie.
1: Ależ to był tekst.
0: Bolało, jak spadałaś z nieba. Bolało.
1: Nie, już przestań, panowie.
0: Dobra, dość tych sucharów, dobrze.
1: Rozsadzam was dzisiaj, już, naprawdę.
0: Dobrze, to my już grzeczni będziemy i pytamy, jak państwo słuchacze, kochani, mają się w pierwszy wtorek wakacji, już na urlopie, to dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie pod 224.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, fani Sandry. Sandra już w lipcu zaśpiewa na żywo w Polsce, w Warszawie, a informacja z ostatniej chwili jest taka, że lipiec będzie już jutro. Dzisiaj ostatni dzień czerwca, dzień 30, dzień czerwca, wtorkowy poranek, radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 19 po 6.
1: No i mamy też informację, że w lipcu czeka nas kolejna fala upałów. Będziemy chłodzili, jak będziemy mogli, ale wcześniej, za kilka minut zagramy gorący kawałek Dire Straits. Nazywa się Sultani Swingu. Piosenka powstała po wizycie w podrzędnym pubie. My wam życzymy udanych wizyty w nadmorskich smażalniach. To my, Słoneczna Brygada. Witamy.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Przyjemne poranne di-da-di-da-di zaserwowała nam Maria Montel w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 28 minut 7 i mamy dzisiaj dzień asteroid. Uważajcie, gdzie parkujecie. I też od rana pytamy, czy jest wokół fajna atmosferka. 22:44:30 apel poranny. Zaczynamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Kasia z Lwówka Śląskiego. No pierwszy wtorek wakacji świętuję swoimi urodzinami z Radiem Złote Przeboje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: No ale my też coś serdecznego mamy dla Kasi.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia. Od serca do serca.
0: No i uściski i całusy poranne od słonecznej brygady radia Złote Przeboje poleciały do Kasi. Cudowności, wszystkiego dobrego. 22:44:30 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Gdyby ktoś tam coś jeszcze świętował, chętnie się przyłączymy. A teraz w radiu Złote Przeboje Limal, gdyż gramy na to jak na lato. Neverending Story, 3 minuty po 6:30.

0: łezka się wokół zakręciła na wspomnienie wakacji przy tym kawałku spędzanych. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje zaśpiewał oraz jego słynny pieprzyk na policzku. Za 20 minut będzie godzina 7.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada przebiera najlepsze z najlepszych Złote Przeboje na wakacje, żeby były w sam raz. Za chwilę Van Halen, za chwilę Michael Jackson, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Uwaga na utrudnienia w ruchu na ulicy Bohaterów Getta w Białymstoku. Są w rejonie skrzyżowania z Proletariacką. To przez budowę sygnalizacji świetlnej. Prace prowadzone są etapowo z czasowym zawężeniem jezdni do jednego pasa. W godzinach od 9 do 15.30 potrwają jeszcze ponad miesiąc.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato, mamy wtorek, to już jest drugi albo czwarty, zależy jak liczyć dzień wakacji. I my chcemy sobie powspominać pierwsze wakacje bez rodziców, bo ja pamiętam, że sam musiałem na tych wakacjach sobie gotować, dlatego szybko się skończyły, szybko wróciłem do domu.
2: Moje wakacje nieco dłużej trwały, ale pewnie tylko dlatego, że na polu namiotowym jedliśmy głównie chleb z keczupem.
1: Znowu kulinaria.
3: Tak, a ja w czasie rejsu po Wielkich Jeziorach nauczyłem się gotować ziemniaki. Na samych ziemniakach dało się długo żeglować.
1: Można,
3: naprawdę.
1: Tak.
3: A państwo, słuchacze, kochani, co pamiętają z pierwszych wakacji bez rodziców? 22 44 30 albo poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć właśnie w radiu przy ludziach o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najlepszą historię wyślemy wam złotą kawę porannego programu Słonecznej Brygady. 22 44 30
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: druga połowa lat 80. i młodziutka Kylie Minogue, I Should Be So Lucky w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Kylie Minogue z Australii w Sydney. Dzisiaj sprawdziliśmy przed chwilą w biurze meteo maksymalnie plus 18 i deszcz. Środek zimy, kangury nawet nie podskakują, smutno, ogony pozwieszane. A my za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Jedna wiadomość może nas kosztować sporo pieniędzy.
0: Co?
1: Poczta Polska wydała właśnie ostrzeżenie przed nową falą oszustw. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: 30 dzień czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu to wtorek, no i punktualnie godzina 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
6: Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora warszawskiego szpitala południowego. Śledztwo nabiera tempa. Poczta Polska ostrzega przed nową falą oszustw SMS-owych. Kontrole obozów w całej Polsce. Strażacy sprawdzają przygotowanie na ekstremalną pogodę. To był niemal 10-godzinny maraton pytań i na każde padły odpowiedzi. Prokuratura przesłuchała świadka Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora ze szpitala południowego, który twierdzi, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówi, że przesłuchanie było na tyle cenne, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
7: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
6: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Strona irańska z kolei zaprzecza, by Iran planował rozmowy z USA w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Strażacy kontrolują obozy młodzieżowe, to w związku z falą upałów i przetaczającymi się burzami. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
6: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem przegrali w ten sam sposób, remisując 1-1 i odpadając po rzutach karnych. Z kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1. Ogromny pech Mai Kwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się z Mananczają Savankiau z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę, mecz dograła, ale walki już nie podjęła. Odpadły także nasze Magdy Linet z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Dalej gra za to Hubert Hurkacz, bo pokonał Norwega Kaspera Ruda.
9: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Złote przeboje w drodze.
11: Więcej samochodów na ulicach w Białymstoku zaczęło się pojawiać i jest więcej miejsc, gdzie trzeba częściej naciskać na hamulec. To głównie centrum stolicy Podlasia. Ulica Piłsudskiego i Branickiego. Na Sienkiewicza też zaczyna się zagęszczać z większym ruchem aleja Jana Pawła II. Jedźcie ostrożnie.
1: Pogoda w Białymstoku.
11: Bardzo przyjemnie, bo jest 20 stopni za oknami w Białymstoku teraz. I myślę, że wielu przyjęłoby z radością właśnie taką temperaturę w ciągu dnia. Jednak znowu zrobi się upalnie w naszym regionie, bo spodziewamy się do 30 stopni. Tyle termometry w stolicy Podlasia będą pokazywały po godzinie 13. Nad miastem sporo słońca od rana. Będzie ono z nami praktycznie cały dzień.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
12: Dzień dobry. Po siódmej dowiecie się, jakie miejsce w stworzeniu świata i jego długiej i pięknej historii mają Chińczycy.
5: Tak, po siódmej też wyślemy kogoś z Was na pyszną i taneczną imprezę pełną piosenek Abby, którą organizuje w Łodzi Agustin Egurola. Chcecie zagrać o zaproszenia, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl. 5 minut po godzinie siódmej, wtorek, ale wakacyjny wtorek. Jest dobrze i jest Bee Gees. Tragedy.

0: komputerów to Chiny. Mhm. Ponad połowa globalnej produkcji stali, a także cementu, aluminium, nawozów sztucznych to też Chiny. Chiny to też największy producent ryżu i pszenicy, a także zbóż, warzyw, owoców, bawełny, wieprzowiny. No i tak można by jeszcze długo wymieniać.
1: Krótko mówiąc, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, potem cała reszta powstała w Chinach. A teraz będzie przebój, który powstał w fabryce naprawdę solidnych przebojów, gdyż tytuł tego przeboju to Solid as a Rock, czyli solidny jak skała. Ashford i Simpson w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 13 po 7.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Gra zespół OMD, a już 24 sierpnia grupa zagra koncert na świeżym powietrzu w Warszawie. Fani już z pewnością ściskają bilety. 20 po 7.
1: Tak. Za 10 minut kolejny finał zabawy, w której do wygrania są bilety na wielki taneczny show z piosenkami Abby, na który zaprasza do Łodzi Agustina Gurola. Chcecie tam być 11 lipca? Chcecie poszaleć? No to najpierw wejdźcie na stronę Złote Przeboje. Czekamy na was.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

Cześć, tu Agustin Egurola. Jeżeli chcesz poszaleć ze mną na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi, to wejdź na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoś się do gry o zaproszenia.

0: prosty bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: W tym tygodniu w radiu Złote Przeboje mamy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak, żeby wygrać bilety, wygrać taki złoty bilet podwójny na to wydarzenie, musicie najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl. Tak też uczynił słuchacz Michał z Brwinowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michale, drogi, w studiu leży złoty bilet i to podwójny na ABBA Night Dinner and Show. Fajna nazwa, prawda? Trochę długa, ale
2: trochę
1: fajna.
2: Długa, tak.
1: Ale żeby go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada nasz taneczny guru Agustin Egurola. Jesteś gotowy?
3: Jestem gotowy.
2: Słuchacz Michał gotowy, Agustin Egurola gotowy, to poprosimy o pytanie.
4: Ilu członków liczy zespół ABBA? Czterech czy czternastu?
3: No, czterech chyba.
2: Sprawdźmy.
1: Chyba.
4: Dobrze,
1: sprawdźmy.
4: Wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
1: No, brawo! Proste, brawo! Masz podwójne zaproszenie do Manuarte. Zaproszenie od Agustina Egurola oraz wręczamy ci też kubek Radia Złote Przeboje i życzymy doskonałej zabawy na ABBA Night Dinner and Show. No i powiedz jeszcze, którą piosenkę ABBA lubisz najbardziej, bo to nam napisałeś na stronie złoteprzeboje.pl.
3: No, ze względu na moją małżonkę, no to Dancing Queen.
2: No i dlatego właśnie zagramy za chwilę Gimme, Gimme, Gimme. Nie, żartujemy. Zagramy Dancing Queen. Oczywiście. Ściskamy, wysyłamy bilety dla Michała. A jeśli podobnie tak jak właśnie Michał, chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, bo Michał z małżonką się wybierze i wy się też wybierzcie i zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Phil w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ten rok jest wyjątkowy dla fanów zespołu Phil. Obchodzi zespół swoje 20-lecie i z tej okazji są w trasie koncertowej pod hasłem 20 lat Phil i przyjaciele. Trasa obejmuje największe hale koncertowe w Polsce, a wśród tych przyjaciół wspomnianych Lambery, Julia Żugaj, a nawet zespół pieśni i tańca Śląsk.
1: Pięknie. No to kochani, tego nie można przegapić. Tak a propos, my przyfilujemy już za chwilę, jak tam sytuacja na drogach o poranku, czy długie korki w kierunku pracy. No a później pojawią się elektryczne gitary, przewróciło się, niech leży i dobrze, przy takiej pogodzie piosenka idealna.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
3: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Rozpędza się ruch na ulicach w Białymstoku. Służby apelują o rozwagę za kierownicą, na przykład na Bohaterów Monte Cassinej Poleskiej, na tysiąclecia państwa polskiego. Podobnie wolniej jedzie się Piłsudskiego, Sienkiewicza, Legionową i ulicą Skłodowskiej. Także na Branickiego, Pałacowej i Warszawskiej trzeba hamować.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Wspominamy dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Pierwsze wakacje bez rodziców. Gdzie i co robiliście? Pamiętacie? I nie wstydzicie się, kochani? No to zadzwońcie i opowiedzcie. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: No moje wakacje pierwsze bez rodziców to był obóz wędrowny w górach, w Gorcach. Kończyło się ucieczką przed nawałnicą i burzą.
3: No, a gdyby na miejscu była matka, to by osłoniła przed piorunami. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć na falach radiowych o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najciekawszą, najmocniejszą historię wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Heaven and Hell, CC Catch w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. W latach 80. wasi poranni prowadzący tańczyli na wakacyjnych dyskotekach do tego przeboju. Tylko nie mówcie nikomu, bo się będą z nas śmiać. A teraz za 4:08 trzymajcie się za aorty, zaglądamy na korty.
1: Najważniejszy turniej na trawie startuje na dobre dla Igi Świątek, bo dzisiaj pierwszy mecz, no i początek obrony tytułu. Więcej o tym, co na Wimbledonie, w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
5: Mamy godzinę 8, 30 czerwca, wtorek w kalendarzu, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Przedstawi je Iwona Barańska.
6: Po fali upałów przyszły gwałtowne burze, strażacy mieli sporo pracy. Dwóch kolarzy nie dojechało do mety, prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii pod Warszawą. Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu na Wimbledonie. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów burze przeszły przez Polskę. Gryfino na Pomorzu Zachodnim na przykład po potężnej nawałnicy zamieniło się w wielkie jezioro. Sporo pracy mieli strażacy także na Śląsku. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew, zerwanych lub uszkodzonych dachów. Dwie osoby zostały poszkodowane, w tym mężczyzna, którego uderzył piorun. Kilkadziesiąt interwencji strażaków było także w Lubuskiem. Dziś też burzowo. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla mieszkańców województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a także małopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros z prokuratury.
7: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
6: Jak mówił dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss, decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny etap, 9, imprezy jest zaplanowany na sierpień w Osowie koło Wołomina. Tokrowcy ewakuowali śmigłowcem 8 młodych osób, które utknęły na jednym z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. To sportowcy z Bydgoszczy. Uczestnicy obozu sportowego byli kompletnie nieprzygotowani na górską wyprawę. Trener prawdopodobnie zostawił ich w górach. Sprawę wyjaśnia zakopiańska policja.
8: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Choć prowadziła już stajką, miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała go. Z turnieju odpadły także Magdalinet i Magdalena French. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Iga Świątek rozpocznie dziś obronę tytułu w Wimbledonie. O godzinie 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Świątek jest rozstawiona z numerem 3, a jej rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Baranowicka ze wzmożonym ruchem, ciaśniej na Brańskiego i Mickiewicza w kierunku centrum Białegostoku. W samym centrum uważajcie na Pałacowej Warszawskiej Słonimskiej. Na Sienkiewicza, Skłodowskiej i Waszyngtona także sporo samochodów. Zwalniacie na Piłsudskiego. Dziś powinny się kończyć prace na ulicy generała Nikodema Sulika.
10: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
8: Pogoda w Białymstoku.
9: Słońce rozgrzewa powietrze za oknami. W Białymstoku mamy 22 stopnie. Teraz będzie do 30 stopni po godzinie 13. Przypominam, w cieniu. Dlatego są alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. I jest apel, by chronić się przed upałem. Warto pamiętać nie tylko o wodzie, ale również o nakryciu głowy i kremach z filtrem, bo synoptycy zapowiadają na dziś mnóstwo słońca w naszym regionie.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
5: Dzień dobry, po ósmej powiemy wam, kiedy odpuszczą upały i czego będzie nam wtedy naprawdę szkoda.
11: Po ósmej dowiecie się też, dokąd za chlebem wyjeżdżają Anglicy i dlaczego do Polski. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witamy w ostatnim dniu czerwca, 4 minuty po godzinie 8 i gramy na to jak na lato, czyli Vaya con Dios.

0: Dziewczyny chcą się bawić. Cindy Lauper donosiła, ale nie dodała, że w taki upał to jednak trochę męczące zajęcie. Oj, tak. Jest 11 minut po godzinie 8, a teraz uwaga, marodzący, narzekający, jojczący, oj, tak oj, jak oj, ja oj, na te oj, upały, oj. Jojczący. Słoneczna brygada Radia Złote Przeboje przybywa z odsieczą.
1: Z naszego biura meteo dowiadujemy się, że im bliżej weekendu, tym upały będą odpuszczać, o. No i temperatura spadnie poniżej 30.
2: Tak, powtórzmy, bo to jest pocieszająca wiadomość. Upał spadnie poniżej 30, tak. Ale my już nie. Za to teraz optymistycznie nastrajające dźwięki i to dźwięki 42-letnie, nie dacie wiary. Cool and the Gang, przebój pod tytułem Fresh w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. We wtorkowy poranek, 12 po 8.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, zespół Czerwone Gitary, którego frontmanem był Krzysztof Klęczon, a potem przez wiele, wiele lat Seweryn Krajewski, obecnie na emeryturze. Pan Seweryn, ulubionym zajęciem jego jest przesiadywanie nad basenem w hawajskiej koszuli z ukulele w dłoni.
1: Szanujemy, cenimy, absolutnie. Ukulele to jest taki instrument szarpany z gatunku instrumentów wakacyjnych,
0: mocno, przypominamy. Mocno wakacyjnych,
1: tak. I za jakieś

0: 10 minut mniej więcej sprawdzimy ostatni raz, jak wyglądały wasze pierwsze wakacje bez rodziców. I za najmocniejszą opowieść wyślemy wam poranną kawę z prowadzącymi na opakowaniu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Pierwsze wakacje bez rodziców to był temat ostatniego czerwcowego poranka. Wysłuchaliśmy tysięcy, a nawet setek waszych historii, ale ta urzekła nas najbardziej. Posłuchajmy.
2: Cześć, co do pierwszych wakacji, to było w 8 klasie podstawówki i wybrałam się na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy. Jak to na pielgrzymce maszeruje się, często za rączkę, więc tam poznałam mojego pierwszego chłopaka. Biliśmy nawet takie rekordy ilości ludzi w namiocie. No i tam się też pierwszy raz całowałam, tylko za 2 dni. To on już miał inną dziewczynę, ale powiedział mi, że się z tego wyspowiadał.
3: O, tak, brawo. Fenomenalne. Słuchajcie, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten głos, licząc na rozgrzeszenie. A jutro to się zacznie lipiec. Pierwszy turnus wakacyjny i będziemy sobie polecać, ale w sekrecie, tak żeby inni nie słyszeli, dobrze? Takie najlepsze miejsca na wakacje.
0: O. Mamy lato. Dzwońcie.

0: Summer in the City, Summer Nights, Summer Love. Ileż to jest na świecie przebojów ze słowem lato w tytule. Grzegorz Lato jest wzruszony, a to był jeden z takich właśnie przebojów. Cruel Summer, Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na summer, normalnie za 22 minuty 9.
1: Absolutnie, to my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Już za chwilę jeden z najlepszych kawałków rockowych, kawałków 1993 roku, czyli przyłożymy najpierw perkusją, potem gitarą, Spin Doctors to Princess, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Ruch w Białymstoku znacząco przez dużą liczbę aut spowolnił. Tak jest na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, Poleskiej, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Legionowej. Na Skłodowskiej i Waszyngtona też uważajcie. Ciaśniej na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Podobnie na Bohaterów Monte Cassino, Kopernika i Zwierzynieckiej.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy na to, jak na lato. One Night in Bangkok, Murray Head w Radiu Złote Przeboje za 10 minut 9. No a w porannym programie naszym wystąpi teraz Brytyjczyk szukający dobrej pracy i nie tylko, co ciekawe, szukający w Polsce.
1: Pamiętacie, jak jeździliśmy do UK-a, znaczy do Wielkiej Brytanii za pracą, za zarobkiem? Otóż już nie jeździmy. Nie jeździmy, teraz ruch odbywa się w drugą stronę, czyli Brytyjczycy migrują do Polski. Ich liczba u nas wzrosła trzykrotnie. Brytyjczycy najbardziej w Polsce cenią sobie podatki, edukację i służbę zdrowia.
2: No ja nie jestem fanem ani naszych podatków, ani służby zdrowia, ale mam w domu wolne miejsce na zmywaku. Taki żart. Ulubione zdanie Anglików w Polsce. Jeszcze powiedzmy, I will polish my Polish, kochani. Olivia i John teraz w zgodnym duecie. Gramy na to, jak na lato w radiu. Złote przeboje. Za 9 minut będzie godzina 9.

0: Chris Isaak gra i śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 5 minut niespełna zostało do 9. Zrobiło nam się miło, zrobiło nam się wakacyjnie. No, a jak jest miło, to wiadomo, że coś grzbotnie.
1: No tak, upała, chwilę później gwałtowne burze. No, synoptycy mówią, że taki pogodowy scenariusz może powtarzać się przez całe lato. Szczegóły w wiadomościach już za kilka minut o 9. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przybory.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz. Tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
13: what is going on here?
12: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
14: Join us.
12: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 30 dzień czerwca, jest punktualnie godzina 9, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
16: Afrykański żar i gwałtowne burze. Tego lata czeka nas właśnie taki scenariusz. Zarobki lekarzy, tematem dzisiejszego spotkania premiera z ministrem zdrowia. Ruszyły wakacyjne kontrole autokarów wiozących dzieci na wypoczynek. Po fali upałów gwałtowne burze, załamanie pogody już odczuwają mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Od czwartku upał nieco odpuści, ale wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
16: A jeszcze dziś gorące powietrze wpłynie na kolej. Wczoraj prawie 130 pociągów różnych przewoźników nie wyjechało w trasę. Na dziś PKP Intercity już odwołało 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu, Podlasiu i Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Minionej doby w Polsce utonęły 4 osoby. Jak poinformowała policja, od początku czerwca liczba ofiar utonięć wzrosła już do 61. Funkcjonariusze przypominają, że woda to żywioł, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowanie się do poleceń ratowników oraz unikanie wchodzenia do wody po alkoholu.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Zarobki i czas pracy lekarzy, tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i minister zdrowia. Jak zapowiadał w ubiegłym tygodniu Donald Tusk, ma to być poważna rozmowa w związku z informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja sprawdzają autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
18: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
16: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
14: Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1. Identycznie ułożył się mecz Maroka i Holandii, a dalej grają Lwy Atlasu. Z kolei Brazylia pokonała Japonię 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii swojej kadry, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub.
13: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
14: Pogoda.
16: 21-23 stopnie, takie przyjemne temperatury dzisiaj na wybrzeżu. 26-27 wzdłuż zachodniej granicy. No a w pozostałych regionach nadal upalnie. 31 będzie w Warszawie, 32 w Krakowie, 35 w Rzeszowie i Lublinie. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, ale też pojawią się burze, lokalnie z gradem.
14: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
20: Ha, to my. Szczęśliwi czasu nie liczą, więc tym, którzy już zaczęli pierwszy turnus, nie mówimy, że dzisiaj mamy już drugi dzień tygodnia.
21: Który jest też pierwszym wtorkiem wakacji. Tak. Z bardzo wielu, które nas czekają. I przypominamy, że ten się śmieje z innych, kto na urlop jedzie pod koniec wakacji. Tak, to my. Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje. Tarzan Boy, Baltimora teraz 4 po 9.

0: Tak jak Joe Cocker zagrał lepiej piosenkę Beatlesów od Beatlesów, tak jak Whitney Houston zaśpiewała lepiej Always, Always Love You od Dolly Parton, tak zdecydowanie cover Roberta Palmera jest lepszy niż oryginał Boba Dylana, chociaż pewnie są tacy, co by się nie zgodzili, możemy podyskutować. Po prostu nam I'll Be Your Baby Tonight w wykonaniu pana Roberta kojarzy się z plażą, z wakacjami, z hawajską koszulą.
1: No, nie? No jasne. Jest 11 minut po 9. To my, Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje, no najchętniej z jakimś kocykiem, może być nawet bez parawanu, rozburzylibyśmy się na plaży. A przed nami, proszę państwa, Urszula, która szykuje się już do szafirowej trasy. W przyszłym roku będzie świętowała 45 lat na scenie i z tej okazji na scenie się zamelduje oczywiście. Szczegóły w internecie, ale przede wszystkim u nas w radiu Złote Przeboje, bo my Urszulę kochamy. A skoro jest okazja, to teraz za twoje zdrowie mała. Zagramy.

0: Tak. Proszę Państwa, formacja nieżywych schabów. Dlaczego nieżywych? Gdyż jest lato, są wysokie temperatury, to nie jest czas klepania schabowych, dlatego zawieszamy klepanie schabowych na czas wakacyjny. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 27 po 9. Raczej kokosy, ale nie zarabiamy, no tylko tak. W wakacje wydajemy. Niestety. No
1: tak. A teraz
0: będzie... powodzenia życzymy, tak i tyle.
1: A teraz będzie duet, który jakiś czas temu zagrał, maleńki koncert zagrali z okazji odsłonięcia ich gwiazdy na chodniku. Niestety to nie było w Międzyzdrojach, tylko w Cleveland. Rock and Roll Hall of Fame, tak się nazywa ta Aleja Sław. W Cleveland, w stanie na H, czyli Ohio. A mowa o duecie Eurythmics, który już teraz gra Sweet Dreams w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Z 27 po 9.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Gastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: No dobre tempo, dobre. Tak sobie myślę. Nie należy się śpieszyć w wakacje, żeby za szybko nie minęły. Informujemy w pierwszy wtorek wakacji. Richard Marx, Right Here Waiting, a to my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Powrócimy jutro.
1: Powrócimy w składzie pełnym. Brygadziści, Słoneczni, to my, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Dziękujemy. A od teraz z wami Gosia Kościelniak.
2: Jaka piękna sielanka, jak pięknie i nieśpiesznie fale owy obrzeg się rozbijają delikatnie. Za 13 minut będzie godzina 10. Dzień dobry, no to co? Niedługo zaczniemy już tak pełną gębą, że tak powiem, przed południem. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Za 3 minuty 10, a w Radiu Złote Przeboje dokładnie za 3 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Reklama.
12: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
13: Wiadomości z Białego Stoku.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. Minionej doby w Polsce utonęły 4 osoby, z czego 2 w naszym województwie. W zalewie Arkadia w Suwałkach odnaleziono ciało mężczyzny. Z kolei w Sokółce z wody na kąpielisku miejskim wyłowiono 17-latka. Zbiornik ma około 5 metrów głębokości. Ratownicy mają tam pracować od jutra. Policjanci przypominają, że woda to żywioł. Apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
15: Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć.
14: Niestety od początku czerwca liczba ofiar utonięć wzrosła już do 61. A za oknami rośnie temperatura, dlatego w Białymstoku na rynku Kościuszki w pobliżu kurtyn wodnych są kraniki z wodą pitną. Można się napić białostockiej kranówki. Z kolei na ulicę Białegostoku wyjechały polewaczki, by zraszać jezdnię wodą. Pochodzi z basenu przy ulicy Zwycięstwa, który rozpoczyna przerwę techniczną.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
14: Od świtu pogodne niebo nad Białymstokiem i mnóstwo słońca, które rozgrzewa powietrze w naszym regionie. Wtorek zapowiada się więc upalny. Temperatura wyniesie 30 stopni, to po godzinie 13. Po południu nieco mocniej powieje. Przypominam, że wciąż obowiązuje alert przed bardzo wysoką temperaturą. To ostrzeżenie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali.
13: Radio Złote Przeboje 101 FM.
12: No to zaczynamy w Radiu Złote Przeboje wtorkowe przedpołudnie już oficjalnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. 2 minuty po godzinie 10. Dzisiaj dużo, dużo największych przebojów lat 80. i 90. już tak wakacyjnie, letnio. No nie muszę mówić, że tak ku rozgrzaniu, bo jest bardzo gorąco. No to w takim razie, żeby było
16: Radio Złote Przeboje
12: relaksujące.

Brzoski Beat w Radiu Złote Przeboje, przed nami Céline Dion, a pomiędzy nimi poinformuję, a może przypomnę, że dzisiaj jest dzień niepewnego wielkiego żarłoka, który równocześnie jest leciutki jak motyl, no bo to dzień kapustnika, motylka, bylinka kapustnika. Dorosły motyl żyje zazwyczaj bardzo krótko, bo od zaledwie kilku dni do maksymalnie 3 tygodni. Ma skrzydła, które wykorzystuje jako panele słoneczne, bo kapustnik używa swoich skrzydeł do termoregulacji. Rozkłada je szeroko, żeby ogrzać ciało przed lotem. No i dorosłe osobniki żywią się nektarem kwiatowym, na przykład z mniszka lekarskiego czy koniczyny, i pełnią pożyteczną rolę owadów zapylających. Jeśli zobaczycie dzisiaj bylinka kapustnika, pozdrówcie go mocno, dzisiaj jego święto.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź

0: udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.

Ale jak to jest możliwe, że to jest przebój sprzed 30 lat? Tak śpiewał Andrzej Piaseczny dokładnie 30 lat temu, ale w tym roku nadal jest bardzo aktywny muzycznie. Koncertuje na terenie całej Polski z solową trasą The Best i spokojniej i bierze udział w najważniejszych festiwalach, ale zapowiedział też wejście do studia i pracę nad nowymi nagraniami, które mają stanowić dla niego nowe wyzwanie twórcze. Andrzej nie zamierza ścigać się z młodzieżą, jak to on określił, i zapraszać jej do swoich nowych nagrań. Mówi, że to jest pułapka, a on po prostu chce fajnie śpiewać. Bez napięcia, bez pawich piór, bez puszenia się i używać głosu tak jak potrafi, a nie udawać kogoś innego. A znamy Andrzeja Piasecznego i wiemy, że jest uosobieniem naturalności. A teraz w Radiu Złote Przeboje Britney Spears.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
10: To os-

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
2: what is going on here?
1: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
1: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

14 minut będzie godzina 11, a wysłuchacie Radia Złote Przeboje. To był 1996 rok, wówczas ukazała się debiutancka solowa płyta Anity Lipnickiej Wszystko się może zdarzyć, na którą oczywiście trafił m.in. przebój o tym samym tytule. Trzykrotna platyna, ogromna popularność, no i kariera, która trwa już 3 dekady. Jej ostatni, świetnie przyjęty album Śnienie sprzed 3 lat tylko potwierdził wspaniałą formę artystki, tak samo jak koncerty z jej trasy O Miłości 2. Wszyscy, którzy się na nich pojawili, mogli potwierdzić, że Anita jest fantastyczną performerką. Jej koncerty to jest naprawdę wyjątkowe przeżycie. Mamy lato, szybko nadejdzie jesień i właśnie wtedy Anita Lipnicka ruszy w wyjątkową, jubileuszową trasę z okazji 3 dekad od swojego solowego debiutu, a będzie baśniowo, jak mówi sama Anita, i będą smyczki, i będzie sekcja dęta, a teraz Anita z Various Monks w Radiu Złote Przeboje i to z kolei był rok 94.

George Harrison, Got My Eyes Set On You i to był rok 1987, a kochamy to brzmienie do dzisiaj, jeszcze długo będziemy je kochać. Za 4 minuty 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze słoneczną brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Białegostoku.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Cały czas ważne są pogodowe alerty przed upałem. Dziś w Białymstoku ma być do 30 stopni. Wysoka temperatura krzyżuje plany pasażerów kolei. Odwołane są m.in. pociągi Polo Regio na Podlasiu. Przesiadamy się do samochodu, bo na krajowej 8 za Katrynką nieopodal Białegostoku doszło do wypadku ciężarówki i dwóch osobówek. Jest ruch wahadłowy. Tymczasem Inspektorat Transportu Drogowego sprawdza autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik Inspektoratu Wojciech Król.
3: Sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
2: Autokary sprawdza także policja w Białymstoku na parkingu przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Konstytucji 3 Maja. A miejsc parkingowych będzie w Białymstoku więcej, w sumie 72. To po przebudowie fragmentów ulic Żurawiej i Skorupskiej będą też nowe chodniki. Na koniec przesiadamy się na miejski rower. Powraca do Białegostoku z 3-miesięcznym poślizgiem. Dwa kółka do wypożyczenia będą od jutra.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Białymstoku.
2: Żar leje się z nieba, słońce rozpala powietrze za oknami. W Białymstoku dziś będzie do 30 stopni. To po godzinie 13, przypominam, to wartości prognozowane w cieniu. Dlatego są alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Jest apel, by chronić się przed upałem. Warto pamiętać nie tylko o wodzie, ale także o nakryciu głowy i kremach z filtrem. Bądźcie ostrożni.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Jeszcze godzina do wtorkowego południa, bo 2 minuty po godzinie 11 w tej chwili. German Jackson i Pia Zadora i tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam. To Radio Złote Przeboje.

No i mamy ostatni dzień czerwca. Jutro, 1 lipca i możemy się od jutra razem bawić i muzycznie, i podróżniczo, no a przede wszystkim wakacyjnie, w każdą środę. A do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika. Czyli mamy tak poduszkę podróżną, taki rogal, torba, radia złote przeboje lniana i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki muzyczne będą krążyły wokół przeróżnych ciekawych miejsc na ziemi i oczywiście wielkich przebojów, największych. Takie połączenie, bo przebojów o konkretnych ciekawych miejscach na ziemi mamy mnóstwo. Zresztą sami posłuchacie już jutro i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami, żeby wygrać i tak po prostu, dla przyjemności. To już jutro palcem po mapie w Radiu Złote Przeboje.

Bowie, Pat Metheny w Radiu Złote Przeboje. I choć mogłoby się wydawać, że David Bowie był muzycznym samotnikiem, to w jego dyskografii można znaleźć duety z innymi gwiazdami oczywiście. Zaczęło się w roku 1974 w Nowym Jorku, kiedy doszło do spotkania pomiędzy Davidem Bowiem i Johnem Lennonem i wspólne jamowanie przyniosło efekt w postaci jednodniowej sesji nagraniowej. Potem Under Pressure z kolei został nagrany w 1981 roku. David Bowie z zespołem Queen, wiadomo, do przeboju Tonight w 1984 roku David Bowie zaprosił Tinę Turner. No i jeszcze był po drodze Mick Jagger, a przed chwilą jedna z najbardziej przejmujących, przepięknych melodii, które David Bowie zaśpiewał, jazzujący utwór Pata Metheny. This is not America. A teraz... Désenchanté. Rok 1991. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

Chłopcy z Placu Broni, wyjątkowi, jedyni niepowtarzalni, a my zapraszamy Was na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór, to będzie wieczór inspirowany atmosferą tych wyjątkowych lat, no i niesamowitą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przebojów tego zespołu. Będą historie opowiadane przez Agustina, no i kolacja pełna smaków. No i jeszcze będzie taneczna zabawa do największych przebojów. To wszystko w Łodzi już 11 lipca. I oczywiście, że mamy dla Was złote bilety na to wydarzenie. Codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to trzeba kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego?

0: lubią, lubią. Mimo tego, że opalanie niezdrowe, ale jednak wiele z nas lubi. Za 3 minuty będzie południe. Radio Złote Przeboje, a dokładnie w południe najważniejsze wiadomości zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Białegostoku.
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. Alerty przed upałem nadal ważne. W Białymstoku będzie bardzo ciepło, dziś do 30 stopni w cieniu. Tymczasem od jutra w białostockiej komunikacji miejskiej tak zwany ciepły guzik pozwoli samodzielnie otwierać drzwi oraz przystanki na żądanie. To by usprawnić podróżowanie i poprawić komfort pasażerów. A teraz historia małej pacjentki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Urodzonej w 25 tygodniu ciąży dziewczynce z podwyższoną glukozą podłączono hybrydową pompę insulinową. Lekarze uratowali zdrowie dziecka, które było najmniejszym na świecie leczonym takim urządzeniem. No to na koniec ważne przypomnienie dla rodziców, by nie stracić pieniędzy, tylko do dziś można wysłać wniosek o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
9: Rodzice, którzy nie prześlą elektronicznego wniosku do 30 czerwca, stracą prawo do świadczenia za ten miesiąc.
8: Dlatego dobrze jest upewnić się, czy wniosek został na pewno wysłany, a jeżeli nie, to elektronicznie złożyć formularz.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
7: Pogoda w Białymstoku.
8: Nadal jest i będzie upalnie, bo w planie na dziś do 30 stopni w cieniu. Tyle po godzinie 13 pokazywać będą białostockie termometry. To wciąż bardzo ciepło, warto więc o siebie dbać i pamiętać o nawodnieniu. A ponieważ synoptycy prognozują w regionie dziś również sporo słońca, dobrze jest też chronić skórę kremem z filtrem. Warto pamiętać również o nakryciu głowy.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: A niektórzy mają już morze szum, ptaków śpiew, no i plaże pośród drzew, a inni z kolei, tak jak my, cały czas w pracy jeszcze przed urlopem, inni z kolei po, ale łączy nas jedno. Największe przeboje lat 80. i 90., a więc teraz...
11: Radio Złote Przeboje!
10: W Radio Złote Przeboje Pointer Sisters i przypomnijmy sobie, jak to wtedy było w lecie 1982 roku, przynajmniej w muzyce. Gosia Kościelniak, zapraszam na popołudnie wtorkowe w Radio Złote Przeboje.

przed nami w Radiu Złote Przeboje głos należący do postaci ekscentrycznej i pełnej sprzeczności, co u artystów dosyć często się zdarza. Ma za sobą dekady wspaniałej kariery i pielęgnuje swój wizerunek takiego wytwornego konesera wdzięków pięknych pań, ale na żywo, kiedy jeszcze umawiał się na wywiady, bardziej przypominał nieśmiałego chłopca niż bawidamka. Czasami wydaje mi się, mówił, że mam tylko dwie piosenki, jedną wolną i jedną szybką. Tak wyznawał Brian Ferry, śmiejąc się nerwowo podczas wielu wywiadów. I przed nami teraz... Nie wiem, chyba ta szybka, jeśli miał ją na myśli, a może dla niego to jest właśnie ta wolna. Miał zostać malarzem, chciał stworzyć coś większego od siebie, tak zwane przedłużenie swojego ja. Ale jego miłość do muzyki zwyciężyła i nic na to nie mógł poradzić. Mówił zawsze, że kiedy wszystko się układa, wszystkie instrumenty współgrają, a widownia szaleje z zachwytu, jest to fantastyczne uczucie. Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, a przed nami The Best. Piosenka, którą najpierw zaśpiewała i nagrała Bonnie Tyler i umieściła ją na swoim albumie Hide Your Heart. Czy wykonanie Bonnie Tyler stało się hitem w Norwegii? Tam zajęło topowe miejsce na listach przebojów, ale w innych krajach no już nie odniosło takiego sukcesu. I przed nagraniem utworu Tina Turner zwróciła się do autorki tekstu Holly Knight z prośbą o pewne zmiany. Dlatego wykonania obu artystek nie brzmią identycznie, a wybór tej kompozycji okazał się dla Tiny prawdziwym hitem. I to dzisiaj właśnie kojarzy się z jej nazwiskiem, The Best i Tina Turner. Sama Bonnie Tyler pozytywnie zareagowała na sukces koleżanki z branży i przyznała, że Tina zrobiła to o wiele lepiej.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
11: Join us.
10: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Na jutro przygotować proszę takie dwie rzeczy, mapę oraz palec, gdyż będziemy podróżować palcem po mapie i Jerzy też będzie brał w tym procederze udział. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oczywiście wy przygotowujecie i palec, i mapę, i nadstawiacie ucha, bo my na przykład już przygotowaliśmy te nagrody, które tu dla was będziemy mieli. To taki fajny, zacny zestawik, prawda?
0: I różne fajne zagadki, które są związane z muzyką, ale o tem potem, a właściwie to nawet jutro.
1: Tak jest, a teraz będzie cały kraj, tylko co to za kraj? To No Woman, No Cry i Bob Marley.

0: Sixpence Not the Richer i Kiss Me w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 14, a w nich temat upałów. Dziś zatrzymały ponad 50 pociągów. Jak jeszcze utrudniają nam życie, usłyszycie za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Reklama. 30 czerwca. Mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
5: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety. W takich sytuacjach zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
6: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
5: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
7: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
5: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
8: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
5: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Na Podkarpaciu nawet 35 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie na wschodzie, południu i w centrum, a także na południowym zachodzie możliwe burze lokalnie z gradem. O tym, że życie może być przepiękne nawet w pracy, nawet w czerwcu i we wtorek, przekonacie się za chwilę, a to oczywiście będzie zasługa największych przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Sprawdźcie, czy mam rację.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje. Jego córka Kenia Kinski-Jones, jej matką jest aktorka Anastazja Kinski, właśnie wyszła za mąż za Willa Peltza, syna amerykańskiego miliardera. Przed ceremonią jej siostra Tina wręczyła jej przypinkę ze zdjęciem słynnego tatusia, a Magnus Farrell zaśpiewał You Put a Move on My Heart, piosenkę Quincy'ego Jonesa. Szczęść Boże młodej parze.

Paryskie Centrum Sztuki Léger de Pomme prezentuje wybrane fotografie z kolekcji Eltona Johna i Davida Furnisha. Wystawa Fragile Beauté, czyli delikatna sztuka, to setki fotografii wykonanych od lat 50. po współczesne. W sumie jest tego ponad 7 tysięcy sztuk. Od czerni i bieli po kolor, fotografie artystyczne, historyczne. Prace i znanych artystów, i tych mniej rozpoznawalnych. Więc jak będziecie w Paryżu, to pamiętajcie o tej wystawie i dajcie znać, czy fajna. Bo to, że to jest fajna piosenka Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, to ja wiem.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you
1: told me about the blue, blue sky and all that I... Autopromocja.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
0: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: profundo.
1: UNS w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No się chłopak tego lata najeździ 10 lipca w Casablance, a potem hyc z Maroka do Brukseli. No co zrobić? No ciernie sławy. Same najwspanialsze gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez calutkie.

Grupa BGC Night Fever w Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Gdzie burze będą niebezpieczne, usłyszycie o 16.00.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek 30 czerwca, pora na wiadomości.
2: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
3: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
3: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
5: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
3: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
2: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
6: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
2: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. Do kina na początek, bo na dużym ekranie w Heliosie w Galerii Alfa i Jurowieckiej w Białymstoku film Zaproszenie. Historia skupia się na małżeństwie, którego codzienność naznaczona jest rutyną i wzajemnymi pretensjami. Wszystko zmienia się podczas spotkania z tajemniczymi sąsiadami. A w sobotę warto odwiedzić plac przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Będzie festyn edukacyjny Bezpieczny Białystok. Oprócz praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie organizatorzy zaproponują mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, w tym gry i zabawy. Atrakcyjna jest również oferta turystycznej ósemki. To specjalna wakacyjna linia autobusowa. Zacznie kursować od czwartku z placu Jana Pawła II przy Pałacu Branickich w Białymstoku. Zawiezie chętnych do najciekawszych miejsc w regionie. Uczestnicy w czwartki mogą też skorzystać z bezpłatnych spacerów z przewodnikiem PTTK.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
1: Wysokie temperatury w okolicach Rzeszowa do 35-6 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu. Nad morzem tylko 21-23 stopnie, mimo to może przelotnie popadać. Uwaga! Wieczorem także na Dolnym Śląsku burze, lokalnie z gradem. Upał co prawda się zmniejsza, ale jeszcze nie znika całkiem z Polski, dlatego dzisiaj napój, który pomoże zwalczyć zmęczenie, bóle głowy. Uzupełnia minerały. Wakacyjne wydanie programu Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

I jakie to są wyśmienite wiadomości dla nas, fanów Celine Dion. Artystka po wyprzedaniu biletów na wszystkie nadchodzące koncerty i po premierze pierwszego singla zapowiedziała nowy utwór, który ukaże się już 3 lipca. To czekamy. A czekając, gramy na to jak na lato. I to takie perełki jak ta. No, no, no.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, w którym o 16.30 jak zawsze...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: No a skoro tak, to dobrze wiedzieć, że woda, cytryna i szczypta soli to jest połączenie, które może wygląda po prostu jak domowa lemoniada, ale w trakcie upału działa skutecznie, bo dostarcza organizmowi dokładnie to, co organizm traci przy wysokich temperaturach, czyli płyny, minerały i energię. Dzięki orzeźwiającemu smakowi łatwiej jest wypić taką pyszotę, bardziej na pewno niż samą wodę. Sód, potas czy magnez, niedobór tych substancji utrudnia organizmowi radzenie sobie z upałem. Szybko pojawiają się zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet skurcze mięśni. Czysta woda jest niezbędna, ale jeśli mocno się pocimy albo spędzamy dzień w gorącym mieście albo nieklimatyzowanym biurze, cytryna ze szczyptą soli pomoże poczuć się znacznie lepiej.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
13: Join us.
12: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl. Złote przeboje w drodze.
19: Zaczynamy od Pomorza. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki doszło do zdarzenia trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienie też na czwórce między węzłami Zabrze Południe i Rudą Śląską. Tam zderzyły się trzy osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Utrudnienie też na Mazowszu na drodze numer 92 w pobliżu miejscowości Korzuszki. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl. Radio Złote Przeboje 101 FM.

Film o Michaelu Jacksonie prześcignął właśnie Oppenheimera i stał się najbardziej dochodowym filmem biograficznym w historii. Według danych Box Office Mojo film zarobił już 977 milionów 400 tysięcy dolarów i teraz uwaga, trwają prace nad kontynuacją. Zdjęcia do kontynuacji mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego. Legendarny występ Michaela Jacksona w przerwie meczu Super Bowl z 93 roku jest jednym z wydarzeń, które mają się pojawić w sequelu. Czekamy!

0: Bridge to your heart i Wax w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach przypomnimy, że o północy kończy się rządowy program Ceny paliw niżej. Czy czeka nas gwałtowny wzrost cen paliw? Sprawdzimy o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
4: Słuchacie nas we wtorkowe popołudnie, jest 30 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach, eksponaty z najsłynniejszego wraku, będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
6: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6 zł. 50 groszy. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
5: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
7: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak...
8: Jak tam pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
7: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
9: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
10: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
5: Inwestor Euroneco Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
11: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
5: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: W wielu miejscach dzisiaj może popadać, w wielu miejscach, jak na wschodzie, na południu, w centrum, ale również na Dolnym Śląsku, burze mogą być gwałtowne. Nad morzem 21-23 stopnie, najupalniej w okolicach Rzeszowa do 36. Mamy wtorek, pierwszy wtorek wakacji, też pełen największych przebojów lat 80. i 90. A że gramy na to jak na lato, to polecam się uprzejmie. Jerzy Telesiński, witajcie.

4 października Alizé zagra jeszcze jeden dodatkowy koncert w ramach trasy na swoje 25-lecie. Zagra oczywiście w Paryżu, a ja przypominam, że w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je właśnie jesienią, a czy Alizé też, to nie wiem, ale sprawdźcie to tej jesieni, 4 października, koniecznie.

Lucrecia McNeil ciągle jeszcze w trakcie przerwy od show biznesu, gdzieś tam w Oklahomie spędza sobie czas z rodziną na swojej farmie, a Seweryn Krajewski w Kalifornii spędza sobie czas i podobno mu tam bardzo dobrze i jakoś nie ma ochoty się stamtąd wyrywać i bardzo dobrze. Uciekaj moje serce, serial Jan Serce, 83 rok w Radiu Złote Przeboje. Gdzieś w

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Zaczynamy od utrudnienia na A2 między węzłami Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wiskitki na Mazowszu. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Zablokowana droga numer 92 na odcinku Sochaczew-Warszawa w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Doszło tam do zdarzenia osobówki z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienie też na A4 między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, Two Friends. Proszę zwrócić uwagę na tę piosenkę geograficzną. Już jutro za tego typu rzeczy w Nowej Zabawie będą nagrody. Ale ja tyle, bo głos przekazuję już Tomkowi Brelowi. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No, polecamy oczywiście naszą nową zabawę, bo można sobie podreperować trochę budżet wakacyjny. Słuchajcie, co po godzinie 18 pewnie zapytacie. Dzisiaj urządzimy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy znanym artystą i musimy zaśpiewać po raz 3056 nasz największy hit. Co się wtedy czuje? Co się wtedy czuje?
0: No to właśnie. Będziemy to sprawdzać po 18, a teraz jeszcze grupa AHA.

0: I to była doskonała muzyczna rozgrzewka przed dzisiejszym wydaniem programu Cała Muzyka. Po godzinie 18 muzycznych niespodzianek na pewno nie zabraknie, obiecuję. A za chwilę sprawdzimy pogodę, no, która też jest pełna niespodzianek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
6: Wtorkowy wieczór przed nami, słuchacie Radia Złote Przewoje, właśnie minęła 18, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
6: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu. Na pozostałym obszarze zresztą też przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. A na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju.
9: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: No, powiem szczerze, bardzo jestem ciekawy, jak pogoda będzie się rozwijać, bo przed nami w końcu jeszcze lipiec i sierpień, a tu już 36 stopni bywa i więcej. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, która zawsze u nas dopisuje. Za chwilę Stevie Wonder i jego największy złoty przebój, czyli I Just Can't Say I Love You, pojawi się Barry Manilow, a teraz odrobina klasyki Queen. Zaczynamy.

Absolutnie pięknie. Takie Złote Przeboje to tylko u nas. W Radiu Złote Przeboje. Nazwa zobowiązuje. Barry Manilow i Mandy. Za chwilę Sophie B. Hawkins w programie Cała Muzyka. Podglądam, co ciekawego słychać u niej. No i wygląda na to, że jest wyjątkowo aktywna na Facebooku i Instagramie. Muzycznie też, no bo w końcu całkiem niedawno nagrała płytę. I pewnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I pomyśleć, że karierę rozpoczynała przed laty w zespole Briana Ferry'ego. Grała na perkusji, no i chyba nie do końca równo grała, bo Brian Ferry jej podziękował. Co tylko chyba obojgu na dobre wyszło.

0: To jest bez wątpienia największy złoty przebój Stevie'ego Wondera, przynajmniej w kategorii złotych przebojów. No, każdy artysta ma taki hit. Zespół Various Monks, który pojawi się za moment również. Orła Cień, pamiętamy? No pewnie, że tak. No i tak się zastanawiam, co czuje artysta, kiedy na koncercie śpiewa swój największy hit 10 tysięcy razy, 11 tysięcy razy i tak dalej, i tak dalej. Czy po wielu, wielu latach takich złotych przebojów nie ma się aby dość? To pytanie zadaliśmy kiedyś Kasi Stankiewicz.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: No i to jest akurat prawda. Dobrze słuchamy w takim razie Various Monks, Orła Cień, już teraz.

0: Betty Davis Eyes. Muzycznie pięknie. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w jednym z moich ulubionych miejsc w sieci, czyli na Instagramie u Jennifer Lopez.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Świetne warunki do jazdy pod warunkiem, że mamy klimatyzację i butelkę wody pod ręką. Na S7 Mazowsze utrudnienie, spaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też awarię na drodze Cieszyn-Bielsko-Biała. Ruch w kierunku Bielska-Białej jednym pasem, awaria ciężarówki.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Jennifer Lopez, która pamiętam jakiś czas temu na swoim Instagramie umieściła filmik, który chyba tłumaczy tajemnicę jej doskonałej formy. Otóż ćwiczy, ale uwagę internautów przykuł jeden szczegół. Otóż Jennifer Lopez ma hantle z wygrawerowanym z boku napisem J.Lo. Hantle wyglądają obłędnie, no zresztą Jennifer Lopez też. Wtorkowa cała muzyka w radiu Złote Przyboje, teraz jeden z najbardziej niezwykłych duetów, jakie przydarzyły się w historii polskiej muzyki. No bo tak, pamiętamy dość nieoczekiwane spotkanie Edyty Bartosiewicz z Krzysztofem Krawczykiem. Pamiętamy też zaskakujący duet Eweliny Flinty z Łukaszem Zagrobelnym. Piosenka bardzo niezwykła. Dlaczego? Łukasz Zagrobelny za chwilę wszystko wyjaśni.

0: Fantastyczny Lionel Richie, a wcześniej Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. No pamiętam, jak to Łukasz Zagrobelny opowiadał, jak niezwykłą historię ma ten kawałek, Nie kłam, że kochasz mnie. No bo tak, został nagrany, a potem Łukasz Zagrobelny chyba zapomniał, że go nagrał, bo był wielce zaskoczony, że piosenka zaczęła pojawiać się tak często w radiu.
1: Gusta ludzi są tak nieprzewidywalne, że ja na przykład nie przypuszczałem, że utwór Nie kłam, że kochasz mnie stanie się przebojem, bo on był tak nagrany tak naprawdę tak szybko, w tak ekspresowym tempie. Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach, ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji, co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: No jak to mawiają, z dwojga złego lepiej w tę stronę, czyli nagrywamy potencjalny przebój, a potem jesteśmy zaskoczeni, że wszyscy go grają. Gorzej, gdyby było odwrotnie. Teraz artystka, która ma na swoim koncie też kilka przebojów i to wielkich, teraz jeden z nich, Hard Rain Hotel i CC Catch.

Blondie Maria, to był rok 1999. No pamiętam, wszyscy żyli wtedy tym, co miało się stać wraz z nadejściem roku 2000. Miały oszaleć komputery, miał generalnie nastąpić koniec świata, ale na szczęście został odwołany.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: To już za chwilę sprawdzimy, co szykuje pogoda na jutro. No jest sporo niespodzianek. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19:00.
4: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 Meksyk zagra z Ekwadorem.
4: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Pogoda.
3: Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu, na pozostałym obszarze zresztą też może popadać, lokalnie też burze z gradem, a na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju. W nocy miejscami przelotny deszcz, na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. No to teraz pora na prognozę muzyczną. Za chwilę mała dama z wielkim głosem, czyli Shakira. W planach mam też dla was Edytę Bartosiewicz. A teraz pojawi się najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett w Radiu Złote Przeboje. I love rock'n'roll. Zresztą, żeby nie było, że cudze chwalimy, a swego nie znamy, dzisiaj udowodnimy wam, że u nas też jest mnóstwo rock'n'rollowych kobiet.

0: Pięknie Prince w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett. U nas też jest oczywiście mnóstwo rock'n'rollowych pań. Najbardziej rock'n'rollowa oczywiście jest Wanda Kwietniewska. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Wandą Kwietniewską na temat jej ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu w wakacje. No i okazuje się, że Wanda Kwietniewska rock'n'rollowa jest nie tylko na scenie.
1: My z bratem zawsze byliśmy bardzo tacy garażowi i stąd też jestem motorowodniakiem. Nie żeglarzem, aczkolwiek, proszę Państwa, ja nie jestem takim motorowodniakiem, co wywala żaglówki i przeszkadza w porze obiadowej zjeść posiłek, bo mam przyjaciół żeglarzy i wiem, o co kaman. To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam tę naszą krainę tysiąca jezior i powiem Ci, że tylko chyba raz w życiu swoim dorosłym, tylko raz nie byłam latem na Mazurach, bo byłam w tym czasie w Japonii.
0: No kto wie, być może z Wandą Kwietniewską uda nam się gdzieś w te wakacje na Mazurach spotkać. Za chwilę Shakira, Edyta Bartosiewicz, a teraz początek lat 80. i Soft Cello.

0: Gdzie ten głos się mieści? Szakira w radiu, Złote Przeboje, czyli kolejna mała dama z wielkim głosem. Za chwilę Edyta Bartosiewicz, która dawno, dawno temu była porównywana do Janis Joplin. No i podejrzewam, że większość osób by się ucieszyła na takie porównanie. Edyta Bartosiewicz nie do końca.
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery, śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No, śpiewam z tą chrypką, tak, że od razu media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Mhm. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: No to słuchamy. Jedyna niepowtarzalna Edyta Bartosiewicz. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pamiętam, jak to Shaking Stevens opowiadał nam, jak na początku swojej kariery jeździł z kolegami od miasta do miasta, śpiąc w samochodzie i koncertując. No, na szczęście odrobinę się to zmieniło. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje, czyli program, w którym bywają największe gwiazdy. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać u Urszuli.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy dzisiaj słówko z Urszulą. Urszula opowiadała nam niezwykłą historię sprzed lat, jak to koncertując w nieistniejącym już NRD z budką suflera, Krzysztof Cugowski spisał sobie fonetycznie piosenkę po niemiecku, postawił tekst na fortepianie, no i problem pojawił się wtedy, kiedy ów fortepian chcieli mu zabrać.
1: Wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić, i został. Ale też, nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Urszula, która w zanadrzu takich historii ma zdecydowanie więcej. Za moment historia pewnej piosenki, która na pierwszy rzut oka kompletnie nie pasowała do całej reszty, no ale po latach to właściwie żaden koncert nie może się bez niej obyć.

0: Los Lobos i La Bamba w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Urszula i Malinowy Król. No właśnie, z Urszulą rozmawialiśmy na temat innego wielkiego przeboju, czyli Konika na biegunach, bo podobno przed laty, kiedy nagrali płytę, usłyszeli: no wszystko fajnie, tylko ten konik.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili: no zarąbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił: no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. Rzeczywiście, to było udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No, ciekawe tak swoją drogą, w iluż to kurortach tego lata będzie rozbrzmiewał Konik na biegunach albo Malinowy Król. Urszula już teraz.

Z oryginalnego składu Bad Boys Blue ostał się jeden członek, John McInerney, i na scenie pojawia się z żoną i szwagierką. Co ciekawe, obie panie są Polkami. 20 za chwilę i strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami.

20 właśnie minęła, no a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która zafundowała swoim fanom bardzo długą przerwę, powróciła nową płytą po 20 latach. Ewelina Flinta dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.

0: O początkach Eweliny Flint na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No, ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flint mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. I naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej byłoby mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta. Wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie, jak strzelę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry. No. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce, ile jest osób w Polsce o danym nazwisku. Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina, co mnie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, spłodził dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja, no może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie?
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły. Zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą, czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne. Przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie i takie rzeczy, jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób, co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.

czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy.

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się napisanie piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują m.in. w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam,

0: ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rock House Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
1: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Co ciemnie

0: Auto promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też takie, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flint zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne. Takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele. Nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. W nawet takich bardzo, no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy Pokorze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna i a propos tych oczekiwań, no byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się tego, od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes? Jak zmieniła się Ewelina Flinta? Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie m.in. Ewelina Wlinta.
2: Żałuję!

0: Od czasów pierwszego idola minęły już, w co trudno uwierzyć niektórym, ponad dwie dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Flinta. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
1: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład, jeśli się nie pomaluję, jeśli, wiesz, mam buzię totalnie sotę, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. Jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień, dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy Flinta, nie? No, ja się nie dziwię. Myśl.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczony był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie kleił ten utwór.
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
0: Naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flinty zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelina Flinta ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flinty?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody źrebak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody źrebak na tych filmach przystanku Woodstock, to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak 1/3 koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym, a że gram na takim dretnafie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest taką grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no, mimo że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi. Zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa. Ja się nie dziwię, no mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków, wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

Czas na strefę gości programu Cała Muzyka. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez niektórych zespołów. No bo wyobraźmy sobie na przykład, że nie ma zespołu Lombard, prawda? Nie do uwierzenia. Ponad 40 lat na scenie, o tych czterech dekadach już za moment porozmawiamy. Grzegorz Trużniak i Marta Sugier. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
0: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
1: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
2: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
2: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
0: O matko, a to tego nie wiedziałem.
2: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
0: I tyle. I
2: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
0: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
1: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
0: Aha.
1: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego przeżyj to sam, w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Aha, ładnie powiedziane, ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno, legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
2: Musiała się ewakuować.
1: Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przyboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały zespół Lombard. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
1: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
0: No właśnie.
1: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
2: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w

0: bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy, bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory, one są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co, nad czym warto było 4 lata pracować.
1: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
2: Od ćwierć wieku.
1: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
2: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Już za moment porozmawiamy, no, między innymi o równie legendarnym utworze Szklana Pogoda.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli zespół Lombard. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
1: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
2: Wiesz co, ja jestem takim freakiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
0: będzie,
2: że ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Tyfusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam, pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
1: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
2: telefonów
1: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no, ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
0: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, Wspomniany Przeżyj to Sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
1: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy, po prostu z prostej przyczyny. Te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami, jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
2: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współcześnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
0: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Jeszcze się nie rozstajemy.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Lombard. Ponad 40 lat na scenie. Wspominaliśmy już dzisiaj o koncercie w Royal Albert Hall. Co się czuje grając w takim miejscu?
1: Matko.
2: Ja przepraszam, bo ja zaśpiewałam Mury Jacka Kaczmarskiego w tym miejscu.
1: Pięknego.
2: To ja popłakałam się, że jeszcze śpiewam te mury, o tym, że mury rosną, a łańcuch kołysze się u nóg. W momencie takim trudnym, bo jakby w Polsce był taki moment, że jakby się te obozy zaczęły tak bardzo skłócać i
1: polaryzować,
2: tak. I wtedy zaśpiewałam mury i tak sobie pomyślałam, że Jacek Kaczmarski był geniuszem.
1: Trudno sobie to wyobrazić, że w ogóle tam byliśmy. Jedna z artystek, która z nami wychodziła na to...
2: Anna Maria Jopek.
1: Mówi, Boże, w życiu nie myślałem, że tutaj będę. Ja ją rozumiem, bo ja tak samo po prostu powiedziałem, Boże, co to jest w ogóle? Tak cudowna, przepiękna sala koncertowa. No, marzenie marzeń dla artysty, żeby na tym w tym miejscu zagrać, a my jeszcze mieliśmy to szczęście, że zagraliśmy po prostu koncert przy pełnej sali. Jedna głowa przy drugiej, wszystkie balkony po sam sufit zapełnione.
2: I rodzina królewska.
1: Rodzina królewska, jakaś elita, po prostu elity, ludzie fantastyczni na widowni. My gramy, przychodzi moment ten, przeżyj to sam, kiedy mówię, a teraz wy, i powiedziałem po polsku, wy oni zrozumieli.
2: Żartuję. Nie żartuj sobie, ale...
1: Żartuję, ale to było cudowne. Wszyscy śpiewali po prostu, a tam jest akustyka po prostu tak cudowna.
2: A na scenie Grzegorz Stróżniak, Sojka, Badach, Edyta Górniak, Zakopauer, Anna Maria Jopek wspomniana,
1: wiadomo,
2: i cała plejada
1: orkiestry
2: symfoniczne, chóry,
1: balety, chóry. Po prostu mnóstwo polskich artystów, naprawdę cudowne, niezapomniane przeżycie, jedyne w swoim rodzaju.
2: A ja w ostatnim rzędzie tam ronię łzy, bo po prostu kocham i ten utwór, i Grzegorza Stróżniaka, i mogę tylko tak stać sobie z boczku i cieszyć się jego szczęściem, bo wiem, jak dla niego jest to ważne, jak niesamowite i jak on jest... Bo Grzegorz jest taką osobą skromną, wbrew pozorom, która on sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, znaczy już teraz tak chyba,
1: chyba
2: sobie nie zdaje sprawy, co on z Andrzejem Sobczakiem napisał, że ludzie na całym świecie, wiesz, jeździmy, gramy koncerty dla Polaków na całym świecie i oni śpiewają i beczą, a jeszcze na dodatek wyobraź sobie, że przychodzą z ludźmi, ci Polacy przychodzą, wiesz, ze swoimi znajomymi i ci znajomi są w stanie z całego naszego koncertu wskazać, przeżyj to sam, że to jest chyba jakaś taka wyjątkowa piosenka i mówią to do mnie po angielsku. I ja mówię, Boże, to w niej jest w niej coś wyjątkowego. Ja tak uważam. Jest w niej coś takiego, co łączy ludzi i każdy chce ją przygarnąć dla siebie. A myślę, że to jest takie 100 lat, taki hymn polski nieformalny. Trochę tak jest, że wiesz, ludzie śpiewają przy ognisku, ludzie śpiewają na imieninach, ludzie śpiewają na imprezach rodzinnych. To jest tak magiczne, a Grzesiu po prostu przy tym jest, wychodzi na tą scenę, siada przy fortepianie albo klawiszu i tak sobie gdzieś tam w kątku sceny śpiewa.
1: Szczęściarz, no facet szczęściarz.
2: Tak nazywamy Grzegorza w zespole.
1: Ja też siebie tak nazywam, bo jeżeli ma się w repertuarze, jeżeli się skomponowała w wieku 16 lat taki utwór, no to naprawdę, jak to nazwać? No trzeba być tylko szczęściarzem, no.
0: Szczęście.
1: Nie ma innej.
0: Ja się tak zastanawiam, czy w momencie, kiedy Lombard startował przed laty, czy wyobrażałeś sobie, Grzegorzu, że będziesz celebrował 40-lecie, za niedługo pewnie 50-lecie?
1: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem. Jest to, był taki podstęp.
3: Jest to strategia. Iście szatańska.
1: Jest to strategia, ale no czas płynie bardzo szybko, tym bardziej na pracy nad projektami, nad utworami. Nam tak dni uciekają, bo to są bardzo zajmujące sprawy. Nad każdym utworem trzeba bardzo długo siedzieć. Na przykład nowa wersja Gwiazd Rock'n'Rolla, muszę się tylko tak pożalić i pochwalić, to siedziałem nad nią miesiąc, prawda, żeby zrobić na nowo ten utwór, na którym mi zależało. Potem się okazało, że on ma przeszło 150 tracków na kompie.
2: Tam i 8:30.
1: I raz, że jest długi, w którym pozwala po prostu muzykom wyżyć się po prostu tak, jak powinno być. Kiedy gitarzysta zaczyna solo, to on musi po prostu mieć koncepcję na tą solówkę. On musi ją po prostu rozgrywać, musi ją pokazać. Dopiero w późniejszej partii podkręca te emocje, zagęszcza faktury, wymyśla i to wtedy dopiero zaczyna się budować. Jak można w przeciągu 2 minut cokolwiek zbudować? No nic.
3: Prawdziwa legenda polskiej muzyki, nie bójmy się tego powiedzieć. Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję za rozmowę i nie mogę się doczekać następnego naszego spotkania.
2: Dziękujemy bardzo tobie za wspaniałą rozmowę.
1: Złote pozdrowienia.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Julita Grzywam. Wygląda na to, że przetrwaliśmy najgorsze upały. Pogoda powoli stabilizuje się. Można więc mieć nadzieję, że lato pozwoli korzystać z uroków i atrakcji. A jakie będzie ono w Białymstoku? Na pewno w końcu z rowerami miejskimi. Jutro wracają one na białostockie ulice i mnóstwem imprez kulturalnych. Szeroką ich ofertę przygotowały instytucje miejskie. Między innymi w katedrze przez cały lipiec i sierpień co piątek będzie można słuchać koncertów organowych, a w ramach festiwalu Inny Wymiar zagrają m.in. Bogka oraz Cinnamon Gum w białostockim amfiteatrze. Formacja Seasonal czy Daddy Was a Milkman w Famie. Będą warsztaty, wystawy, spotkania. To wszystko m.in. w ramach festiwalu Inny Wymiar. Polecam dokładne przejrzenie strony internetowej Białostockiego Ośrodka Kultury. Tam myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zresztą o imprezie będzie więcej w dalszej części programu. Z kolei nie lada gratka czeka też kibiców sportowych. Do Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce został niespełna miesiąc, a już w najbliższą sobotę, 4 lipca, plac przed Teatrem Dramatycznym zmieni się w przestrzeń pełną atrakcji. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w festynie edukacyjnym Bezpieczny Białystok. Wydarzenie potrwa od 11 do 15. Zgromadzi służby, instytucje oraz organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia mieszkańców. Na uczestników czekać będą pokazy sprzętu i pojazdów służbowych, prezentacje działań poszczególnych formacji, konkursy z nagrodami oraz liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W festynie wezmą udział m.in. przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego czy Straży Granicznej. I myślę, że jeden z ważniejszych punktów programu to wojskowa grochówka. Przypominam, festyn Bezpieczny Białystok już w tę sobotę przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku od godziny 11. Poznawanie Białegostoku może być jeszcze ciekawsze wraz z rozpoczęciem kursowania wakacyjnej linii autobusowej Turystyczna Ósemka. Na mieszkańców i turystów czeka nowa gra terenowa Przybij Ósemkę w Białymstoku. To propozycja dla tych, którzy chcą odkrywać najciekawsze miejsca naszego miasta. W grze mogą wziąć udział osoby z ważnym biletem na przejazd linią T8 obowiązującym w dniu pobrania karty do gry. Dwustronne karty z regulaminem gry, zadaniami i miejscami na pieczątki wydaje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Legionowej 2. Czynne codziennie od 9 do 17. Gra polega na odwiedzeniu 8 wskazanych miejsc w Białymstoku i rozwiązaniu przypisanych im zadań. Turyści i białostoczanie będą mogli zajrzeć m.in. do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa czy Galerii Arsenał. Zgodnie z instrukcją każdorazowo trzeba będzie poszukać odpowiedzi na zadane pytanie lub wykonać jakąś czynność. Potwierdzeniem prawidłowego rozwiązania zadania będzie pieczątka dostępna we wskazanym punkcie. Po zdobyciu 8 pieczątek gracz zgłasza się do Centrum Informacji Turystycznej po upominek niespodziankę. Oprócz tego, że bilet T8 uprawnia do wzięcia udziału w grze Przybij Ósemkę w Białymstoku, to także pozwala, aby w każdy czwartek między 15 a 17.30 bezpłatnie przejść się na spacer z przewodnikiem PTTK. Tak jak wspomniałam na początku audycji, miejski rower powraca już jutro do Białegostoku. W tym roku po raz pierwszy będzie można wypożyczać rowery elektryczne. Pierwotnie bajkery miały być dostępne już od 1 kwietnia, jednak z powodu odwołań od przetargu procedura wyłaniania wykonawcy znacznie się przedłużyła. W tym roku i w kolejnych 3 sezonach w Białymstoku dostępnych będzie 500 rowerów nowej generacji, w tym prawie połowa elektrycznych. W mieście i kilku okolicznych miejscowościach zamontowanych zostało 55 stacji rowerowych, a użytkownicy korzystać też będą z nowej aplikacji do wypożyczeń, która podpowie, gdzie są wolne rowery i pozwoli je na kilka minut zarezerwować. Rowery standardowe, elektryczne i dziecięce będzie można wypożyczać przez całą dobę i oddawać na dowolnej stacji. Nieco inaczej działać będą tandemy, które trzeba zamówić na minimum 24 godziny przed planowanym wykorzystaniem. Tak jak już mówiłam, w najbliższą sobotę służby organizują akcję edukacyjną Bezpieczny Białystok, czyli festyn przed Teatrem Dramatycznym a ponadto przez całe wakacje będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Będą wzmożone kontrole, o które zresztą mogą wnioskować rodzice, oraz liczne zajęcia profilaktyczne i informacyjne. Na Podlasiu wakacyjną akcję letnią rozpocznie aż 3000 policjantów, zapowiada rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: Przed nami okres naprawdę wytężonej pracy. Ten okres był poprzedzony, można powiedzieć, przygotowaniem dzieci, naszych wszystkich pociech do bezpiecznych zachowań. To cały rok pracy naszych profilaktyków, którzy odwiedzali szkoły, spotykali się z uczniami i przekazywali im wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie się zachowywać. Mówimy tutaj oczywiście o zachowaniu w bardzo różnych aspektach, no bo przecież dzieci będą wypoczywały w domach, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, no ale też będą się przemieszczały. Stąd konieczność wyposażenia uczniów w taką wiedzę, by pozwoliła im być bezpiecznym w każdej sytuacji. Tutaj celowo zwróciłem uwagę na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tych, którzy będą podróżowali pod okiem czy to opiekunów, czy własnych rodziców, ale również tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole, kontrole na drogach. Każda kontrola drogowa będzie się wiązała obowiązkowo ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy, no ale też policjanci będą zwracać uwagę na to, z jaką prędkością się poruszają kierowcy i w jaki sposób pociechy są przewożone w samochodach, czy dzieci są odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone. I wreszcie wspólne kontrole z innymi podmiotami miejsc biurowego wypoczynku. Tam też będziemy się spotykać z dziećmi, tam też będziemy zwracać im uwagę na to, w jaki sposób się bezpiecznie zachowywać. Przed nami bardzo gorący weekend. Niestety ostatni tydzień na Podlasiu to dwie sytuacje, kiedy z wody wyławialiśmy zwłoki. To okres, w którym wiele osób będzie korzystało z uroków wypoczynku nad wodą, no ale tutaj przestrzegamy zarówno osoby dorosłe, które wchodzą do wody, że absolutnie nie ma mowy o wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a potem w celu chłodzenia się wchodzeniu do wody. Takie sytuacje z reguły kończą się bardzo tragicznie i uczulamy też wszystkich rodziców. To rodzice są odpowiedzialni podczas takiego wypoczynku za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć. Dlatego ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na opiekunach i rodzicach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, również związana z upałami, pozostawianie dzieci w samochodach, chociażby na krótką chwilę, kiedy rodzic wychodzi na krótkie zakupy. Takie same sytuacje zdarzają się też w przypadku zwierząt, ponieważ osoby opiekujące się zostawiają również zwierzęta w samochodzie. Działanie w takich sytuacjach jest bardzo szybkie. My po dostaniu zgłoszenia, po dotarciu na miejsce, kiedy rzeczywiście pojazd jest zamknięty, wybijamy szyby, jak najszybciej wydobywamy czy dziecko, czy pozostawione zwierzę w samochodzie po to, by ratować życie. Nad bezpieczeństwem dzieci w województwie podlaskim będzie czuwało ponad 3000 policjantów.
1: Mówił rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa. O zgłaszanie autobusów i busów, które będą wybierały się w drogę, apelują podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Mówi szef podlaskich struktur tej instytucji Tomasz Wyszkowski.
3: Działania Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym to przede wszystkim wzmożone kontrole autobusów. Planujemy przeprowadzać kontrole na punktach zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, jak również w okolicach miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązkowym elementem każdej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego autobusu, sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy oraz każdorazowo inspektorzy transportu drogowego przeprowadzą analizę analizę czasu pracy, tak aby być pewnym, że autobus jest sprawny technicznie, kierowca jest trzeźwy oraz wypoczęty. Tutaj biorąc pod uwagę nasze doświadczenie kontrolne, proponujemy, zalecamy, aby kontrola była przeprowadzona jeszcze przed wyjazdem w podróż. Aby taką kontrolę przeprowadzić, musimy posiadać informacje, skąd taki autobus wyjeżdża, kiedy, o której godzinie. Dlatego gorący apel do wszystkich rodziców, do wszystkich organizatorów wycieczek, do wszystkich opiekunów, aby zgłaszać autobusy do kontroli. Zgłoszenie to można złożyć telefonicznie do nas, drogą mailową, czy też osobiście. Samo zgłoszenie oraz cała kontrola jest bezpłatna. To jest ważna informacja, nie mamy się czego obawiać, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat. Patrol przyjedzie, skontroluje, zachęcam, zgłaszajmy autobusy do kontroli. Gorąca prośba z naszej strony, aby taki wniosek był złożony z wyprzedzeniem minimum 3-4 dni wcześniej, tak abyśmy mogli w sposób prawidłowy zaplanować patrole. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z policją robimy wszystko, aby każdy zgłoszony autobus nie odjechał bez kontroli. Tak informacyjnie, w bieżącym roku do końca maja Inspekcja Transportu Drogowego na terenie województwa podlaskiego skontrolowała ponad 750 autobusów. W 21 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Natomiast w jednym przypadku ten stan techniczny był tak zły, że inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Można powiedzieć tylko jeden przypadek, my mówimy, że to jest aż jeden przypadek. Robimy wszystko, żeby takich nieprawidłowości nie było w ogóle. Kolejnym elementem, na który inspektorzy transportu drogowego zwracają szczególną uwagę w okresie wakacyjnym, to przestrzeganie przez kierowców ciężarówek tak zwanych zakazów wakacyjnych. Mówię tutaj o przepisach dotyczących zakazu ruchów pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakazy będą obowiązywać do ostatniej niedzieli wakacji i tak w tym czasie zakaz będzie obowiązywać każdy piątek od godziny 18 do 22, każdą sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w każdą niedzielę od godziny 8 do 22. Dodatkowo w okresie wakacyjnym mamy jeden dzień urzędowo wolny od pracy, czyli święto 15 sierpnia. Ten dzień, tak jak w niedzielę, też zakaz jest od 8 do 22. Dodatkowo jeszcze dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czyli w tym przypadku 14 sierpnia, też zakaz jest od godziny 18 do 22. Także jeżeli mamy możliwość, to zaplanujmy naszą podróż weekendową właśnie w godzinach obowiązywania tych zakazów. Wtedy tych ciężarówek jest na drodze mniej.
1: Mówił podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski. Strażacy przypominają o bezpieczeństwie nad wodą i w domu. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat, zachęca m.in. do skorzystania z akcji edukacyjnych, w które zaangażowani są podlascy strażacy.
4: Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze aktywny udział w akcji Bezpieczne Wakacje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku wszystkie obiekty i miejsca, w których będzie zorganizowany wypoczynek, podlega opiniowaniu przez właściwego komendanta powiatowego miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywna opinia potwierdza, że dany obiekt spełnia przepisy ochrony przeciwpożarowej. Taka opinia jest ważna przez okres do 3 lat. W okresie wakacyjnym Państwowa Straż Pożarna intensyfikuje działania związane z prewencją społeczną. Zapraszamy w tym okresie zorganizowane grupy do obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie naszego województwa posiadamy 11 salek edukacyjnych typu ognik i tam funkcjonariusze strażacy Państwowej Straży Pożarnej edukują dzieci, młodzież w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Omawiane są tam takie tematy jak podręczny sprzęt gaśniczy, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe, sposób alarmowania służb ratunkowych, ewakuacja. Również od roku ponad rozmawiamy na tematy ochrony ludności, obrony cywilnej kraju. Mówimy na temat sygnałów alarmowych, które ogłaszają różnego rodzaju alarmy. Mówimy na temat, w jaki sposób każdy obywatel powinien się zachować po ogłoszeniu takiego alarmu, sygnał odwołujący taki alarm. Mówimy również na temat treści umieszczonych w podręczniku bezpieczeństwa, jak również plecak ewakuacyjny. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić 3 lipca Plaża Miejska w Augustowie, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka plus Komendant Powiatowy z Augustowa przy współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Augustowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne z Suwałk, jak również Podlaska Policja. Organizujemy wydarzenie pod hasłem Bezpieczny Wypoczynek nad Wodą. Rozpocznie się to wydarzenie od konferencji prasowej rzeczników prasowych, którzy w przyjazny, ciekawy sposób opowiedzą na temat bezpiecznych wakacji nad wodą, a później będziemy obserwować ćwiczenia na wodzie służb ratowniczych.
1: Mówił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Prawdomówność turystów odwiedzających Rzym weryfikuje słynna rzeźba Usta Prawdy. Osoba, która ma na sumieniu kłamstwa, może stracić swoją dłoń, gdy włoży ją w usta rzeźby. W Białymstoku czeka na turystów mniej drastyczna atrakcja. Wkładając rękę w usta kompozytora, można pomóc swojemu szczęściu. Aby go znaleźć, trzeba wybrać się aż na zielony dach Opery i Filharmonii Podlaskiej. Co niniejszym czynimy. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę. Około 100, jak najbardziej. Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
5: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
1: Jak wrażenia z Białego Stoku.
6: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj, pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy operę.
1: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
6: Tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
7: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
1: Dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
7: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
5: No i ta masa zieleni, tutaj, prawda, tak, wokół opery naprawdę jest imponująca.
1: Tak. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
5: Dokładnie, jest cudownie. W centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
1: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
8: Możemy schodkami już?
1: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
8: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
1: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
8: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białego Stoku.
1: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
8: Nowe wieżowce, które tną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
1: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
8: Tak mi się też wydaje.
1: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
8: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
1: Co my widzimy?
8: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
1: Altanka.
8: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
1: A to jest, rozumiem, że Moniuszko?
8: To jest po prostu kompozytor.
1: Taka rzeźba, symbol.
8: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
1: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
8: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
1: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
8: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
8: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
1: No i ptaki zamieszkały tutaj na dachu.
9: Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
8: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
1: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
8: Oczywiście, że nie.
1: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
8: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
1: Spore trawniki.
8: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
1: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
8: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
1: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
8: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum

0: przypadków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
1: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
0: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
1: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiora tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
0: Cóż takiego znaleźli?
1: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyckich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
0: Co pokazujecie?
1: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy, najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
0: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
1: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesno-średniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców-zbieraczy z okolic Grądu Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
0: A czym teraz się zajmujecie?
1: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania, my również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
0: Co osoba to? A co w Biebrzy badacie?
1: W Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach, także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
0: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
1: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi

0: wykopami odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienia tam po prostu zdeponował.
1: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
0: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, który my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
1: To też czasem znajdujecie?
0: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
1: Czyli na przykład jakiś garnek?
0: Mamy najstarszy garnek, na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z narzeki jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy, zachowane w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
1: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tą naszą prehistorię wręcz.
0: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Do poznania prehistorii naszego regionu zachęcał archeolog Adam Wawrusiewicz, a ekspozycję pod tytułem 70 lat działu archeologii Muzeum Podlaskiego można oglądać jeszcze do 4 kwietnia przyszłego roku.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla Białostoczan, czyli koncerty organowe. Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna-Zaniewska.
3: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch. I właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19.15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlaurys, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
1: Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych, Józef Kotowicz. Festiwal ma swoją ogromną tradycję, to będzie 31 raz.
4: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncerty odbywają się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze, więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
1: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
4: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
1: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
4: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowy nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej, w katedrze z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłucha się czegoś kompletnie innego. A że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
1: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
4: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
1: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało. Tak,
4: dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Mówił dyrektor białostockich koncertów organowych profesor Józef Kotowicz.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: Nową wystawę proponuje też Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, mówi jego dyrektor profesor Wojciech Śleszyński.
5: Bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Pamięci Sybiru. 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę po raz pierwszy w Polsce Arpigieras. Arpigieras po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile i dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję. Po raz pierwszy w Polsce 10 lipca otwieramy tą wystawę. Pokazujemy, że sztuka dawała szansę poradzenia sobie z traumą. Na końcu też pokazujemy kilka przykładów sztuki tworzonej przez naszych Sybiraków, bo w ten sam sposób nasi Sybiracy radzili sobie z traumą. Współpraca z Muzeum Pamięci z Chile, która owocuje wystawą w Białymstoku, ale także efektem tej współpracy będzie otwarcie naszej wystawy tam w Santiago de Chile, daleko na południu, w listopadzie tego roku.
1: Co wy pokażecie?
5: Będziemy opowiadać o naszym doświadczeniu Sybiraków. Już ta wystawa została przyjęta bardzo dobrze, bo nieświadomie wpisaliśmy się w zmianę polityczną, która nastąpiła w Chile. Do tej pory prezydentem był prezydent lewicowy, no, który nie chciał do końca słyszeć o tym, że komuniści też mordowali, ale na początku roku prezydentem został prezydent prawicowy, który znowu neguje zbrodnie Pinocheta, a ta nasza wystawa jest dobrym argumentem dla muzeum, które funkcjonuje, że nie warto likwidować, bo oni nie tylko opowiadają o zbrodniach prawicowych, ale także o lewicowych. Bo nieważne jest, czy dyktatura była prawicowa, czy lewicowa, zawsze każda dyktatura niestety kończy się w jednym miejscu, w obozach koncentracyjnych. I nie jest to ważne, czy jest to gułag na dalekiej Syberii, czy stadion sportowy w Santiago de Chile. Tak samo cierpią zwykli ludzie. Zwykli ludzie ponoszą koszty tych zbrodniczych działań.
1: Mówił dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śleszyński.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: Z kolei pod koniec lata Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na nową imprezę, mówi jej dyrektor profesor Wioletta Bielecka.
6: Zapraszam serdecznie. Pierwsze międzynarodowe spotkania ze sztuką. Jest to nowy festiwal po 3 edycjach Międzynarodowego Festiwalu Metastazio Bez Granic. Obecnie będą to międzynarodowe spotkania ze sztuką i w tym festiwalu zapraszamy 21 sierpnia. Spotkanie z operą. Będzie to wersja koncertowa opery Carmen Giorgia Bizeta w wykonaniu naszych solistów, orkiestry i chóru pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka. 22 sierpnia spotkanie z arią, a w nim koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. 23 sierpnia spotkanie z filmem i tutaj mamy piękną propozycję. Film Niemy Halka w reżyserii Maglickiego z 1929 roku z muzyką na żywo w wykonaniu orkiestry, chóru i solistów w interpretacji Adama Banaszaka. 28 zakończenie festiwalu, gala operowa, wykonanie orkiestry, chóru, solistów pod batutą maestro Tadeusza Wojciechowskiego, a w niej arie i duety Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdiego, Pietro Mascagniego i Giacomo Puccininiego. Usłyszymy w znakomitej interpretacji solistów i tutaj w ramach współpracy z Litewskim Teatrem Narodowym Opery i Tańca w Wilnie Gabriela Bukienie, sopran, Karolis Kaszubę, tenor, a oprócz tego polscy i nasi soliści Violeta Chodowicz, sopran, Paweł Skałuba, tenor i Leszek Skrla. Przed nami również w sierpniu kończymy sesję nagraniową 5 i 7 Symfonii Pawła Łukaszewskiego i jeszcze zaproponuję już może następny sezon, jeśli chodzi tylko o spektakle. W 27 roku planujemy wystawienie opery Manuela de Falla, Fuego Fatuo, opartej na 15 utworach Fryderyka Chopina i to we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki i Tańca w Granadzie. W październiku, listopadzie powraca na scenę oratorium inscenizowane Noc Dziadów i 11 listopada w święto odzyskania niepodległości Polski wznawiamy wystawienie opery Halka w polskiej wersji językowej, a niebawem w grudniu we włoskiej wersji językowej i tutaj planujemy nagranie tej wersji włoskiej na DVD. Będzie to znakomita promocja województwa podlaskiego i całej naszej instytucji w Europie i w świecie. Planujemy wydanie tej płyty DVD w 2027 roku. Oprócz tego w styczniu i w lutym 2027 roku planujemy również powrót do Giacchino Rossiniego, opery Kopciuszek, czyli Triumf Dobroci. W marcu wznawiamy musical Jesus Christ and Julioda Ujbera i Tima Rajsa w reżyserii Jakuba Wojciala i Santiago Bello.
1: W Radiu Złote Przeboje mówiła dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej profesor Violetta Bielecka. Z kolei o koncertach jesiennych opowiada konsultant muzyczny instytucji Mirosław Jacek Błaszczyk.
7: Nowy sezon rozpoczyna się 11 września. To właściwie będzie taki prolog, gdzie przyjedzie do nas Kevin Chen, laureat drugiej nagrody na ostatnim międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina i zagra jeden z koncertów Chopina, ale także mini recital. Główna inauguracja to 18 września i tutaj przepiękne dzieło Concerto Grosso Krzysztofa Pendereckiego na trzy wiolonczele, gdzie nasza Katarzyna Martynkiewicz i Szymon Stępka będą prezentować ten utwór wraz z profesorem Tomaszem Sztralem jego magnificencją. A w drugiej części słynna Symfonia VIII Antonina Dworzaka G-dur. Później 25 zapraszamy do kościoła świętego Wojciecha. To będzie prolog uroczystych obchodów 50-lecia akademickiego chóru Uniwersytetu w Białymstoku. Tam zabrzmi słynne rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dlaczego rekwiem na prolog? Ano dlatego, że to było dzieło, które było jedno z pierwszych, czy nie pierwszym dziełem, gdzie ten chór znakomity zaczął współpracę wtedy z orkiestrą symfoniczną z Białegostoku w latach 90. Przygotowanie chóru Edward Kulikowski. Oczywiście to będzie chór tych chórzystów, którzy pamiętają te początki tego chóru. Będzie wzmocniony naszym chórem pani profesor Bieleckiej i ten koncert będzie też takim wspomnieniowym w kościele świętego Wojciecha 25 września. W październiku będzie wielki jubileusz 20-lecia chóru pani profesor, chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Z tych ważniejszych koncertów to 30 października Krzysztofa Herdzina Rekwiem ze znakomitymi solistami Olgą Pasiecznik, Andrzejem Lampertem i Kamilem Zdebelem. A następnie w grudniu przyjeżdża do nas na początku grudnia 4 Lukas Geniusas, litewski, fantastyczny pianista, laureat 8 międzynarodowych konkursów, albo pierwsze, albo drugie miejsce zdobywał, ale te najważniejsze to w Petersburgu pierwsze miejsce i drugą nagrodę otrzymał na 16 międzynarodowym konkursie chopinowskim w Warszawie. Tam zabrzmi słynny koncert Johannesa Brahmsa, drugi koncert B-dur i Ludwiga van Beethovena, szósta symfonia pastoralna. To tak w skrócie, jeśli chodzi o nowy sezon do grudnia. Ja tylko dopowiem, że od stycznia do czerwca zaplanowaliśmy przyjazd znakomitych dyrygentów. Ruben Silva, Massimiliano Caldi, Marek Pijarowski, znakomici soliści, Arnold Rutkowski tenor, Agata Szymczewska, która zagra pierwszy koncert Karola Szymanowskiego. To jest laureatka pierwszej nagrody międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Piotr Paleczny, który bardzo dawno nie był w Białymstoku, zagra koncert Wolfganga Amadeusza Mozarta D-moll. Zaprosiliśmy także Piotra Aleksewicza. To objawienie polskiej pianistyki na ostatnim konkursie pianistycznym w Warszawie. On wtedy zdobył piątą nagrodę. No i najważniejsze chyba wydarzenie, jeśli chodzi o konkursy, które odbywają się w Białymstoku, to 7. Ogólnopolski Przegląd Młodych Dyrygentów, który odbędzie się od 4 do 9 kwietnia 2027 roku. To jest przebogata oferta, przebogata propozycja.
1: Mówił konsultant muzyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej Mirosław Jacek Błaszczyk. Tak jak więc słyszycie, przez całe lato w Białymstoku, a także jesienią absolutnie nie będzie się można nudzić. Propozycje znajdą dla siebie zarówno wielbiciele muzyki poważnej, jak i tej dużo lżejszej. W białostockich kinach też będzie się sporo działo. Zanim jeszcze inny wymiar wschód kultury rozpocznie się 9 lipca, o czym więcej za chwilę, to chociażby w najbliższy piątek w Podlaskim Instytucie Kultury będzie można zobaczyć wystawę malarstwa i rzeźby Eweliny Ramatowskiej i Kamila Kalinowskiego.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Już za niespełna 2 tygodnie rozpocznie się w Białymstoku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Nie zabraknie w jego trakcie koncertów, spektakli i warsztatów. Przez 4 dni czeka nas ponad 30 wydarzeń skierowanych zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Tegoroczna edycja imprezy potrwa od 9 do 12 lipca. Festiwal Inny Wymiar jest interdyscyplinarnym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Wschód Kultury, będącego efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku festiwal prezentuje bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Imprezę wraz z Białostockim Ośrodkiem Kultury współorganizuje m.in. Narodowe Centrum Kultury, mówi jego dyrektor Robert Piaskowski.
8: Wschód sztuki to jest koncept, którą realizujemy od 15 lat. Białystok jest na tej osi czasu już po raz 13. To, co jest ważne, ten projekt od wielu lat buduje nie tylko wysokojakościowe programy. Każde z miast ma swoją tożsamość, każdy z regionów pokazuje to, co dla niego najbardziej charakterystyczne, ale też zawiązała się taka wspaniała koalicja samorządów, regionów, którą warto rozwijać. W tym roku po raz pierwszy do tego grona dołączają także Suwałki. Pretekstem jest oczywiście rok Wajdy i urodzenie mistrza właśnie w Suwałkach, więc Wajda od nowa wchodzi do naszego grona tutaj wschodnich partnerów, no ale mam nadzieję, że też ta relacja będzie trwała i będzie rozwijana. Ta marka parasolowa Wschód Kultury jest już w Polsce kojarzona, zwłaszcza jeśli chodzi o Białystok, z bardzo wysoką jakością artystyczną, z mądrym kuratorstwem i też takim bezkompromisowym podejściem do dialogu międzykulturowego. Ja pamiętam, że te rozmowy, których tutaj doświadczam, to było coś, co wywoziłem z Białegostoku, co często pojawiało się w naszych rozmowach, w debatach, no bo to jest też miejsce, w którym my przyjezdni, my goście w waszym mieście możemy się dowiedzieć czegoś więcej o wrażliwości tego miasta i regionu. Także bardzo dziękuję za te wszystkie wspaniałe kuratorskie propozycje, bo one idą trochę w poprzek tej takiej logice klikalności, zasięgowości. Tu jest dużo intymności, dużo mapowania miasta przez przestrzenie nieoczywiste, bardzo dużo uwagi dla państw bałtyckich w tym roku. Bardzo mnie to cieszy, bo przyszły rok to jest prezydencja Litwy w Unii Europejskiej, ale jest też Estonia, Białoruś, no i też konteksty bardziej egzotyczne. Podoba mi się też bardzo w tym programie, na to chciałem zwrócić uwagę, ta dyskusja z dziedzictwem transformacji, architektura transformacji, postmodernizm Białego Stoku. Tutaj jest dużo gorzkiej też refleksji, ale też właśnie takiej pamięci, intymnych biografii, bardzo, bardzo też fajnego takiego podejścia do spacerów po osiedlach, po architekturze lat 90., poszukiwania śladów też tych ówczesnych marzeń o zachodzie, o dobrobycie, o szybkiej transformacji.
1: A jak widzi inny wymiar wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki?
9: Wschód kultury, inny wymiar. Jak zawsze gościmy jako ostatni, ale wcale nie znaczy, że jesteśmy ostatni na tej mapie tych trzech wyjątkowych. W tym roku nawet jeszcze czwarte miasto doszło, Suwałki. Jesteśmy wyjątkowym miejscem, chociaż muszę się poskarżyć trochę na bok, bo rzeczywiście ten wątek, o którym wspominał pan dyrektor, czyli lata 90., bardzo mocno zaakcentowane podczas tegorocznego programu i chociażby dyskusją na temat tego właśnie, co dały lata 90. naszemu miastu, ale też i sztuką, którą można będzie obejrzeć w Akademii Teatralnej, czy Niemleko w Tubce. Ale chcę się poskarżyć, że dlaczego mnie nie wzięliście do dyskusji na temat lat 90., bo trudno znaleźć osobę, która bardziej pamięta o tym wszystkim, bo już jest taka stara. Co się działo wtedy w tym okresie? Tym bardziej, że też my jako miasto w ostatnim czasie chociażby prowadziliśmy rozmaite działania pokazujące na zdjęciach, jak ten Białystok na przełomie lat 80. i 90. wyglądał i muszę przyznać, że jest to nieco zaskakujące. Oczywiście ja się spodziewam tego, w jaką stronę ta debata pójdzie, bo rzeczywiście lata 90. stworzyły dużo różnych dziwnych miejsc i pozostałości, z którymi się musimy zmagać, ale jednak zupełnie inaczej Białystok się prezentował na przełomie lat 80. i 90. Ten skok, który odbył się w całej Polsce, bo nie tylko w Białymstoku, jest naprawdę wyjątkowy, więc myślę, że ten wątek jest bardzo ciekawy, podobnie jak wątek związany z tym, że staramy się wykorzystywać miejsca nieoczywiste. Różankę, ogrody Pałacu Branickich, to wszystko dzieje się w przestrzeni miejskiej. Myślę, że nawet sami białostoczanie odkrywają miejsca, o których nie zawsze mają świadomość tego, że w ogóle istnieją, że są na mapie Białegostoku i że w jakiś sposób się wyróżniają.
1: Dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
3: Po ubiegłorocznej edycji festiwalu Inny Wymiar zastanawialiśmy się nad tym, w jakim kierunku to wydarzenie powinno się rozwijać. Dużo dzieje się w naszym mieście, wiele wydarzeń na rynku Kościuszki. Postanowiliśmy wspólnie z zespołem Białostockiego Ośrodka Kultury poszukać nowej formuły, być może troszkę zmodyfikowanej, tak aby dać białostoczanom i przyjeżdżającym tutaj gościom, turystom przestrzeń do bardzo bliskich spotkań i wspólnego doświadczania kultury. Chcemy, aby Inny Wymiar kojarzył się z festiwalem kameralnym, takim, w trakcie którego właśnie można poznać lepiej swoje miasto i jako turysta poznać uroki Białegostoku. Stawiamy na różnorodność, jeśli chodzi o dziedziny sztuki, bo tak jak co roku, to się nie zmieni. Będzie można i posłuchać koncertów, ale w nietypowych przestrzeniach, bo na przykład w Amfiteatrze Opery Filharmonii Podlaskiej wracamy tam po kilku latach. Będzie można zobaczyć spektakle teatralne, nie tylko w Akademii Teatralnej, ale także w pięknych przestrzeniach, w gościnnych progach Muzułmańskiego Związku Religijnego, ale także i w Muzeum Podlaskim. Ale też bardzo, bardzo zależy nam na tym, aby Inny Wymiar był okazją do promowania lokalności. Naszych twórców, naszych artystów, którzy są niesamowicie utalentowani i chcemy, aby usłyszał o nich nie tylko Białystok, ale i cała Polska. Ale również zapraszamy gości i z Polski, i z zagranicy, więc cieszymy się, że Inny Wymiar nabiera też coraz bardziej tego międzynarodowego charakteru. A przede wszystkim bliska jest nam bardzo idea gościnności. Idea gościnności, która przejawia się w tym, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, otwarty i że w każdej przestrzeni, niezależnie od wieku, będziemy mogli się spotkać i wspólnie doświadczać kultury na najwyższym poziomie.
1: Kuratorka festiwalu Elżbieta Puczyńska.
10: Pozwólcie Państwo, że nie będziemy opowiadać każdego wydarzenia. Jest ich ponad 30. Odbędą się w ciągu 4 dni, a są bardzo różnorodne, są w różnych miejscach, nawet w takich, których byśmy się mogli tego nie spodziewać. Na przykład koncert w Suchym Stawie Pałacu Branickich. Na pewno Państwo już znacie to miejsce, między innymi zajęć jogi. W czasie festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar zaprosimy również na zajęcia jogi, ale też na zajęcia fitness do muzyki folkowej, czyli tak zwana slawika. Będziemy mogli też uczestniczyć w spektaklach zarówno dla dzieci. Luśka i muzykant zaprezentują utwory i letnie, i o emocjach. Sylwia Dec opowie dla najmłodszych opowieści z Puszczy, a w Akademii Teatralnej dwa spektakle nawiązujące do lat 90. Tutaj właśnie na spektakle będą obowiązywać zapisy, jak również na warsztaty, a zapraszamy na warsztaty Haftu z Justyną Żamojdą, co może się wydarzyć na tych wydarzeniach. Będą warsztaty sito druku, jak też śpiewu tradycyjnego. Dużo, dużo muzycznie będzie się działo, między innymi Cinnamon Gum, między innymi pochodzący z Litwy Dedeliuos Milkman, Noeb z Estonii, Jegor Zabielow z Białorusi, Ptaki Polski, gorąco polecam, w kinie Forum usłyszymy nie tylko ptaki, ale również dużo improwizowanej muzyki. Zespół Partes w cerkwi Hagia Sofia zaprezentuje utwory muzyki cerkiewnej. O warsztatach jeszcze Żyłkomania, czyli powracamy do lat 90. plecenia z żyłek i mamy jeszcze przepiękne dwie wystawy, między innymi wystawa Gorzko Władysława Nielipińskiego, który też otrzymał nagrodę Grand Press Photo, i serdecznie zapraszam na plac przed Teatrem Dramatycznym na kino plenerowe, a zobaczymy film Producenci w setną rocznicę urodzin Mela Brooksa, oczywiście ze słowem wstępnym.
1: Kurator festiwalu Mariusz Bieciuk.
11: Na wschodzie kultury w innym wymiarze zawsze ważna jest dla nas ta część taka społeczna, ta, która jest gdzieś blisko, gdzie możemy trochę porozmawiać o sobie, i to, co się cieszę też, że zostało zauważone, czyli i dyskusja, i te lata 90, bo trochę chcieliśmy te klimaty, te rzeczy zasygnalizować. To jest też inspiracja właśnie Aleksandra Salomona, którym gdzieś tworzyliśmy ten program na początku z Narodowego Centrum Kultury. I ta dyskusja, czyli Białystok Transformacja, jak lata 90. zmieniły miasto, no to wokół tej dyskusji chcieliśmy trochę też jakby budować niektóre wydarzenia. W tej dyskusji wezmą udział Anna Cymer jako moderatorka, Olga Drenda, ale też nasi lokalni działacze, czyli Andrzej Kłopotowski i Katarzyna Sztoprut. Chcielibyśmy, żeby ta dyskusja nie dotyczyła tylko właśnie jakby budownictwa, modernizmu, ale ogólnie takiej tkanki społecznej Białegostoku, tak? Jak w ogóle lata 90. wpłynęły na społeczność, jak to się zmieniało, no to były to trudne czasy właśnie transformacji, gdzie to wszystko się zmieniało, i no i o tym chcielibyśmy porozmawiać, więc tak jak rozmawiałem z panelistami i panelistkami, to ciężko przewidzieć, w którą stronę ta dyskusja pójdzie, bo tam wątków jest bardzo dużo, na pewno warto przyjść, posłuchać, porozmawiać, ale będą też społeczne takie działania, właśnie jak warsztaty otwarte, na które można przyjść i dołączyć. Na część obowiązują zapisy, na część będzie wstęp wolny, będzie można po prostu przyjść i spędzić czas. Będzie jak zwykle spacer. Będzie też druga dyskusja wokół wystawy Przestrzenie Pamięci i Wyobraźni. I to wystawa, która będzie w centrum Zamenhofa, i to też wystawa nawiązująca do lokalności, ale już nie w polskim wydaniu, tylko nawiązująca do tkactwa wywodzącego się z Kosowa. Autorka jest potomkinią mieszkanek Kosowa i na podstawie tamtej twórczości tkactwa przygotowała wystawę, którą będzie można zobaczyć. W ramach festiwalu będzie też dyskusja, no bo chcielibyśmy pokazywać też taką lokalność z różnych stron, tak? Nie tylko jakby naszą podlaską, ale no ta lokalność jest wszędzie, tak? Więc to też chcielibyśmy, żeby się przewijało, żeby to trochę pokazać, żeby ten festiwal był też blisko przez tematykę, jaką porusza.
1: Za identyfikację wizualną festiwalu odpowiada Małgorzata Wróblewska.
12: Inspiracją było dokładnie to wszystko, co właśnie usłyszeliśmy, czyli zarówno lokalność, jak i różnorodność festiwalu. Festiwal ma bardzo wiele elementów, bardzo wiele form, bardzo wiele barw i też bardzo wiele wrażeń. I ta dynamika właśnie jest pokazana w identyfikacji. Ona się będzie trochę zmieniała w stosunku do widza. Każdy zobaczy coś dla siebie i każdy uchwyci te wspomnienia na swój własny sposób. Kolor trochę nawiązuje do lat 90., o których mówiliśmy. Pewne wydarzenia właśnie będą miały te barwy. I też chcieliśmy tą identyfikacją zbliżyć się do naszej grupy odbiorców, którą bardzo szanujemy, i chcielibyśmy, żeby ta identyfikacja została z nami na dłużej, po to, żeby zarówno w kalendarzach, jak i w sercach tutaj naszych odbiorców początek lipca po prostu kojarzył się z innym wymiarem.
1: Mówiła Małgorzata Wróblewska. odpowiedzialna za identyfikację wizualną festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury oraz na wydarzeniu na Facebooku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: A my proponujemy doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzub-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
13: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe, mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa Czeremcha, Czeremcha Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
13: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spojna i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej. Przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa, czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi.
1: Basia Kuzub-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.